0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
1: TPOPL. Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: TPOPL. Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o społecznej agencji najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska, oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
14: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
15: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko realizacja, dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła społeczną agencję najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej społecznej agencji najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do społecznej agencji najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można by zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
16: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Pełczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości i Instytut Rozwoju Miast i Regionów. I około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam ten potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna agencja najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, PBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić, czyli mamy dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, jak na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb na przykład, zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i Społeczna Agencja Najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
13: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u?
16: Tak, my
17: ustawa
16: już
17: to przewiduje.
16: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do ludzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
17: Tak, żeby od stycznia.
16: Tak, żeby od stycznia
17: ruszyło.
16: Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
17: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
16: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza lokal, własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tego, od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak, czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki wsparciu, dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
13: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reportażu. Do usłyszenia. Cześć!
18: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
19: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
20: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Bandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
21: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
18: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: Pogoda ostatnio nie rozpieszcza, to jest fakt i myślę, że tutaj nie ma nad czym dyskutować. Większość z Was pewnie wybiega już myślami na piaszczyste plaże, czy gdzieś ogląda jeszcze oczami wyobraźni piękne górskie panoramy, ale zanim wyjedziemy wszyscy na wakacje i zapomnimy o naszym mieście, chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o zieleni miejskiej właśnie w naszym mieście Łodzi. Za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj poruszymy sobie dwa tematy związane właśnie z tym, jak ta zieleń wokół nas wygląda i dlaczego trzeba o niej właśnie teraz pogadać. Część z was może wiedzieć, że został niedawno zarządzeniem Urzędu Miasta Łodzi przedłużony zakaz koszenia traw. I ma to związek nie tylko z okresem kwitnienia roślin i zwiększoną aktywnością owadów zapylających, ale również z faktem, że mamy obecnie suszę hydrologiczną i mimo, że ostatnie te dni były deszczowe i pewnie jak na czerwiec były nieprzyjemne, to jednak nasza zieleń i nasze otoczenie potrzebuje wyjątkowo dużo uwagi. Koszenie traw w Łodzi odbywa się teraz tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla utrzymania płynności ruchu czy utrzymania dobrej widoczności na drogach. Więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego te trawniki miejskie w waszej okolicy wyrosły tak wyjątkowo bardzo, to nie znaczy, że ktokolwiek o nich zapomniał. Jest to całkowicie celowe działanie, mające na celu nie tylko zachowanie bioróżnorodności, ale również zatrzymanie w glebie większej ilości wody, bo również temu sprzyja właśnie zakaz koszenia. To ze strony miasta, ale chciałabym się podzielić też informacjami. Tutaj trochę słodko-gorzko się zrobi, no bo jakby wiadomo, susza hydrologiczna nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza, że naprawdę lato jeszcze nie zdążyło się rozpocząć, ale widać, że zarówno władze miasta, jak i Urząd Marszałkowski Województwa działają na rzecz tego, żeby tę sytuację zieleni poprawić w najbliższym czasie. Właśnie dlatego Urząd Marszałkowski przeznaczył 2 miliony złotych na inwestycje związane z różnego rodzaju formami konserwowania zieleni miejskiej. I na drodze konkursu z ponad 80 propozycji wybrało 21 projektów gminnych, powiatowych, które właśnie tę zieleń będą rozwijać. O szczegółach opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz wicemarszałek województwa łódzkiego, czyli Agnieszka Ryś.
1: Zielono w Łodzi.
3: W tym roku wyłoniliśmy 21 projektów, które będą realizowane na terenie naszego województwa. To są przede wszystkim projekty, które mają na celu zazielenienie naszego województwa. Powstaną nowe parki, skwery, ogrody deszczowe, budki dla owadów, ale również będą modernizowane i budowane zbiorniki retencyjne. To jest bardzo ważne i istotne, jeżeli patrzymy właśnie na zmiany klimatu, które mają miejsce również w naszym kraju i w naszym województwie. To jest dla nas duża radość, że poszczególni samorządowcy czują taką wewnętrzną odpowiedzialność również za to, aby dbać o swoje małe ojczyzny, tak aby one były właśnie zielone i przyjazne dla mieszkańców.
22: Tak, wiadomo, że dołożę to do tyle, że oczywiście zielona infrastruktura, stawiamy na zieloną infrastrukturę, zmiany klimatyczne są oczywiście nieodzowne, więc musimy przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Podobna kwota w zeszłym roku, mieliśmy 1,5 miliona, zwiększyliśmy na 2 miliony, w tym roku jest kwota 2 miliony przeznaczona, natomiast potrzeb jest dużo więcej, bo wniosków wpłynęło prawie na 10 milionów złotych i widzimy, że idziemy w dobrym kierunku. Będziemy myśleć o tym, żeby zwiększyć tą alokację tych środków, ale najważniejsze, że będziemy dbali o przyrodę i żebyśmy w dobrych warunkach również przebywali. Więc samorządy, 21 samorządów uzyskało akceptację komisji konkursowej i cieszymy się bardzo.
13: A o tym, jak dokładnie zostaną zagospodarowane te środki, opowiedzą burmistrzowie dwóch miast, którym udało się dostać właśnie życzone dofinansowania.
23: Grzegorz Szyneczek, burmistrz Głodna. Dotacja w wysokości 14 tysięcy złotych wraz z prawie 92 tysiącami złotych z budżetu miejskiego przeznaczona jest na rewitalizację parku przy dworku, który u nas nazywamy dworkiem Hrabiny Komorowskiej. Tam ma siedzibę Rada Miejska, dworek jest urokliwie ułożony, a rewitalizacja będzie polegała przede wszystkim na tym, by doprowadzić do stworzenia dobrej ścieżki komunikacyjnej, takiej, która nie jest betonowa, to od razu na dzień dobry mówię. Następnie wycinanie posuszy, zrobienie nowych nasadzeń, zrewitalizowanie przede wszystkim obiegu wodnego, czyli Niecki i stawów, które obok są. Powodujemy, że tamten rejon główna będzie takim trochę piękniejszym, mam nadzieję, ciekawszym i też przyjaznym dla ludzi, którzy będą mogli nie tylko tam się przejść, spacerować, zobaczyć, usiąść, ale też i na przykład w związku z tym, że obok jest i przedszkole, i szkoła, to będzie takie pewnie miejsce dobre dla dzieciaków.
2: Burmistrz miasta Przedworza, Agata Wiśniewska-Pawelek. Będzie zielono, będzie zagospodarowanie terenu przy szkole, przy przedszkolu i infrastrukturze sportowej. Chcemy zrobić piękną altanę w kształcie ślimaka, ścieżkę edukacyjną, tak żeby było miło, bezpiecznie, ale na pewno bardzo zielono. Uzyskaliśmy ponad 100 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, no i oczywiście troszeczkę wkładu własnego i będzie piękna inwestycja.
4: Oprócz Głowna i Przedborza, na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego załapały się takie gminy jak Inowłódz, Lutomiersk, czy miasta takie jak Zgierz, czy nasza Łódź. Także wypatrujcie zmian też i na swoich podwórkach. Także wypatrujcie zmian również na swoich podwórkach. I jest to naprawdę ważna sprawa, bo to już nie jest tylko kwestia estetyki, ale kwestia zachowania ekosystemu, w którym żyjemy, zachowania przyrody, bez której nie bylibyśmy w stanie żyć. Bo myślę, że warto przypomnieć tutaj w tym miejscu, że zmiany klimatu to nie tylko globalne ocieplenie i susze, ale też dużo bardzo nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych. To nie tylko kwestia tego, że klimat się ociepla, ale po prostu staje się bardziej nieprzewidywalny. I takie zjawiska jak gwałtowne burze, grady, czy też bardzo mroźne, chociaż krótkie zimy, to też jest kwestia zmiany klimatycznej. I właśnie ten program Urzędu Marszałkowskiego ma na celu zwalczanie jej najcięższych skutków. A skoro już jesteśmy przy tematach przyrody i natury i zieleni, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że przecież najbliższy weekend to naprawdę wspaniała okazja, żeby z tą zielenią i przyrodą się spotkać. W ten weekend będziemy obchodzić Noc Świętojańską, czy też Noc Kupałę, no i z tego powodu będzie ją można świętować w Łodzi w trzech różnych miejscach. I już Wam wszystko po kolei wyjaśniam. Będzie można świętować ją w Ogrodzie Botanicznym, gdzie zostanie przedstawiony niezwykły spektakl nosiący tytuł Po drugiej stronie mgły, tam, gdzie tańczą rusałki. No i będzie to autorskie widowisko muzyczne i taneczne, inspirowane słowiańską obrzędowością nocy świętojańskiej. Także tutaj można się spodziewać odniesień do tajemnic żywiołów i magii. No i to wszystko w wykonaniu Akademii Muzycznej oraz Zespołu Tańca Ludowego Harnam. Ogród Botaniczny, godzina 16, w poniedziałek 15 czerwca. To jest dopiero początek tych obchodów. Co dalej? Noc Świętojańska w Poleskim Ośrodku Sztuki i magiczne zaślubiny Słońca z Księżycem. To już 18 czerwca w ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ulicy Krzemienieckiej po raz kolejny Zespół Tańca Ludowego Harnam, tym razem już z zupełnie innym programem, ale nadal nawiązującym właśnie do Nocy Świętojańskiej. No i ostatnia opcja, czyli Noc Kupały na stawach Stefańskiego. To już czysto weekendowe obchody, słowiańskie tradycje, sportowa rywalizacja, no i mnóstwo rodzinnych aktywności. Tutaj już organizatorem jest łódzki MOSiR i Fundacja Slawipole. I tutaj obchody zaczynają się w piątek 19 czerwca i potrwają aż do końca niedzieli. Także tak naprawdę, jeżeli ktoś ma potrzebę, to te słowiańskie tradycje można świętować przez caluteńki tydzień. Więcej na temat planów na te kilka dni świętowania opowiedzą Monika Tabowska, dyrektor do spraw programowych Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, Urszula Matejas, czyli zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, oraz Maria Kuśmierz-Skonieczna, czyli kierownik zespołu tańca ludowego Harnam, który aż na dwóch właśnie z tych przedstawionych przeze mnie propozycji będzie występował.
5: Będzie to przepiękny spektakl słowno-muzyczno-taneczny w opracowaniu choreograficznym Marii Kuśniewskoniecznej z wykorzystaniem fragmentów powieści Stara Baśń Ignacego Krachewskiego. Będzie piękna gra świateł, kolorów, magiczna opowieść teatralizowana z tańcem, muzyką na wywo w wykonaniu kapeli towarzyszącej zespołowi Harnam i naprawdę niezapomniane wrażenie przeżycia takiej magicznej nocy w tym ogrodzie. Bilety do zakupu na to wydarzenie są na stronie, zarówno na stronie internetowej msk.loc.pl. W dniu wydarzenia można te bilety kupić również na miejscu. 18 czerwca o godzinie 20:30 zaczynamy. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
6: Dzień dobry, tegoroczna Noc Kupały na Stawach Stefańskiego potrwa aż 3 dni. W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszamy już 19 czerwca w piątek. Organizujemy mini olimpiadę dla dzieci, która jest dedykowana dla uczniów szkół podstawowych. Olimpiada jest podzielona na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria skierowana dla klas 1-4, druga kategoria klasy 5-8. Przygotowaliśmy konkurencje sportowo-rekreacyjne inspirowane kulturą naszych przodków i atmosferą Nocy Kupały. Zawody będą odbywały się, mają integrować młodzież, a także przybliżyć kulturę. W sobotę, w niedzielę zapraszamy już od godziny 11 na Stawę Stefańskiego na piknik słowiański. W tradycji magii, rzemiosła będą przygotowane różne warsztaty, rękodzieła, plecienie wianków, puszczanie wianków na wodę, świętowanie przy wspólnym ognisku. O 21:30 w sobotę będzie pokaz Fire Show, na który serdecznie zapraszamy. Sądzę, że całe rodziny, każdy zna, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe znajdą coś dla siebie i wszystkie atrakcje na wydarzeniu na Stawach Stefańskiego są bezpłatne.
7: Tak, my intensywnie przygotowujemy się do obu spektakli słowiańskich, szczególnie do nowego spektaklu, który dopiero zaczyna się w tym roku, czyli tego 20 czerwca, który odbędzie się tutaj w Ogrodzie Botanicznym. Jest to spektakl ze scenariuszem pani Magdaleny Walburgi Deptuły i w tym spektaklu będziemy mogli zobaczyć aż 30 tancerzy grupy reprezentacyjnej naszego zespołu. Występ również uświetnią wokaliści z Akademii Muzycznej w Łodzi swoim pięknym wokalem. No i co? Będziemy mogli zobaczyć specjalnie przygotowane choreografie słowiańskie, ale również będą wplecione choreografie Jadwigi Hryniewieckiej, czyli założycielki naszego zespołu. Także oprócz specjalnych choreografii będzie można też zobaczyć nasze choreografie, które są w stałym repertuarze. Także zapraszamy. Oba widowiska słowiańskie będą zupełnie inne. Myślę, że wyjątkowe. Dlatego zapraszam na oba. Skupiamy się głównie na Nocy Kupały, czyli takim dawnym święcie słowiańskim, w którym kultywowało się siłę wody, ognia i w tym będziemy nawiązywać w naszych choreografiach.
8: Gościnie, które właśnie się wypowiadały, nie wspomniały jednak o najważniejszej rzeczy w Nocy Kupały, czyli o puszczaniu wianków. I zarówno te wianki będzie można zrobić i później puścić je na wodę w sobotę o godzinie 19 na Stawach Stefańskiego. Warto również zwrócić uwagę na propozycję w Ogrodzie Botanicznym odbywającym się, bo będzie to jedna z całych aż dwóch okazji w to lato, żeby spędzić noc w Ogrodzie Botanicznym. Drugą będzie oglądanie spadających gwiazd, ale to dopiero sierpień, więc jeżeli ktoś chciałby ten nasz łódzki ogród botaniczny zobaczyć nocną porą, to Noc Kupały jest świetną do tego okazją. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami. Zza mikrofonu Weronika Kobus, magazyn reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
18: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
24: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
25: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
26: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
18: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
1: Nie, no nie bójcie się tego poniedziałku. Już załatwiłem, że to będzie całkiem lajtowy dzień. Nie dziękujcie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć, żeby się wam lepiej działało. Podkręcamy tempo w Meloradio. Pół do

Jedziemy z tym poniedziałkiem. No właśnie, jak tam wam idzie dzisiaj od rana? Co macie w planach? To jest idealny moment, żeby o tym powiedzieć i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Tak na dobry początek nowego tygodnia. Taka torba Melo przyda się wam na pewno. No to dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Torba Meloradia już za chwilę może być wasza. 321-321-777 to jest numer do Melo. Prosto do studia. Korzystajcie, dzwońcie. Czekam na was właśnie teraz. Jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy koniecznie

0: Banzai Magnetic. No i jak ten numer się do nas przyczepi, to już zostaje na długo i bardzo dobrze, bo to fajne rytmy są w sam raz, niosą nas w ten poniedziałek. Siema Kinga, cześć, hej.
1: Czeka.
0: Cześć, hej, hej. Kinga, jak tam się dzień dla ciebie rozpoczął?
1: Super. Wstałam rano, deszcz pada, ale bardzo pozytywny poniedziałek.
0: A co zdążyłaś już zrobić?
1: No już zdążyłam zrobić kanapki, zawieźć syna na trening i jadę do pracy.
0: A po południu?
1: Ale pozytywnie.
0: Czas... No i bardzo dobrze, pozytywnie czasu znajdziesz trochę dla siebie po południu?
1: No pewnie, na rower idę, ja uwielbiam jeździć rowerem.
0: Słuchaj, ja też.
1: Polecam świetnie. Każdemu.
0: Pewnie, ja też, mamy coś wspólnego. Uwaga, mamy coś jeszcze.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Kinga, outfit elegancki czy na sportowo?
1: Na sportowo.
0: Muzyka na słuchawkach czy na głośniku?
1: Na głośniku.
0: Teraz uważaj. Wolałabyś zamienić się w lwa czy w żyrafę?
1: W lwa.
0: Albo raczej w lwice. Kinga, dla ciebie torba Melo Radia. Już ją pakujemy i wysyłamy do ciebie. Super poniedziałku, hej pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Fakes and Jasmine Thompson, Ain't Nobody w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Ej, jest Marcin, ej.
1: I będzie życiowy sukces Kamila Majchrzaka.
0: No jak sukces, to my lubimy to. Wam też sukcesów życzymy. Trzymamy kciuki za wszystkich nas.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Milki i David Guetta w Melo Radio. Just the way you are. Ale fajnie buja z samego rana ten numer. A co pogoda ma dla nas fajnego? Też za chwilę o tym.
2: Reklama.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Zdecydowanie pochmurny początek tygodnia czeka nas dzisiaj w Łodzi. Wygląda na to, że trochę słońca być może zobaczymy po południu, ale i w tym nie ma nic pewnego. Synoptycy prognozują przed południem niewielkie opady. Zobaczymy, jak to z nimi będzie. Później będzie mogło jeszcze popadać wieczorem. Na termometrach mamy 11 stopni i maksymalnie możemy spodziewać się 17, więc na pewno nie będzie gorąco, a wiatr może mieć trochę silniejsze porywy.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Umowa ma być podpisana w piątek w Szwajcarii. Nie żyje Oliver Tree. Amerykański muzyk, wokalista i producent zginął w zderzeniu dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro. Jego największym hitem było Miss You. Oliver Tree miał 32 lata. Na koniec życiowy sukces polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. To na kortach trawiastych w Holandii pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w rankingu.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Jakbyście mieli za zadanie łapać dzisiaj jakieś sukcesy, to też proponuję tak od samego rana w poniedziałek. To jest dobry termin na to, żeby zacząć. Siódma. Już na zegarach podkręcamy tempo. Waldek, Marcin, Daria. Hej, hej.

0: Wild Ones, CI, Florida w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, ty wiesz, że to już tylko dwa tygodnie. Dwa tygodnie, a konkretnie czekaj, bo liczę. 10 dni szkoły konkretnie, a w zasadzie to już tylko 9, nie? Bo zakończenie roku szkolnego w Polsce w piątek wypada, 26 czerwca. I pewnie nie wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych rolniczych rejonach, to jest taka tradycja, taki trend. Popularne jest to, że uczniowie ostatnich klas na zakończenie roku zgadnij, czym przyjeżdżają. No, jakbyś miała taki pomysł odjechany.
1: Mam pojęcia chyba.
0: Żaden rower, żadna hulajnoga, słuchaj, żadne auto czy autobus, tylko traktor. Czujesz to?
1: No.
0: Taka jazda, niezła jazda będzie na Sunrise Festival. Zagra tam Hiożela, bilety będą u nas dziś wieczorem, już niedługo, więcej szczegółów o tym.

Tak, gramy dla was w poniedziałek rano w Melo Radio. Jak już słyszeliście w newsach Melo Radia, bardzo smutna wiadomość dotarła z Brazylii. Nad Rio de Janeiro doszło do wypadku. Zderzyły się tam dwa helikoptery. Jedną z ofiar jest amerykański muzyk, znany wam dobrze z naszej anteny, Oliver Tree. Był muzykiem, wokalistą, a także producentem i performerem. Dał się poznać światu w 2017 roku, gdy jego utwór When I'm Down stał się wiralem. To pozwoliło mu podpisać kontrakt z wytwórnią płytową. Pierwszy album wydał w 2020 roku, a kolejny pojawił się już po 2 latach. Można było usłyszeć go również na Coachelli. Latem planował trasę koncertową po Europie. We wrześniu miał z kolei wystąpić w Warszawie. W Melo Radio teraz jego jeden z największych hitów, Miss You i Oliver Tree.

0: How does it feel? Tab Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. No i jak tam wasze przeczucie na ten nowy dzień i nowy tydzień przy okazji? Co? Jest dobrze czy bardzo dobrze? Obstawiam tą drugą wersję. Prawie w pół do ósmej już mamy w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: TPO.pl. TPO.pl.
7: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPO.pl.
6: TPO.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy!
20: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.

Co lece. Czy są bilety, czy nie? Uwaga, bo ja się tylko upewniam, że wy pamiętacie, co robimy razem od 31 lipca do 2 sierpnia. Oczywiście imprezujemy na Sunrise Festival. Razem z nami gwiazdy, najlepsi DJ-e z energetycznymi setami dla was. Będą Rehab, Paul Van Dyk, James Hype, Cosmic Gate i Axwell i wielu innych. Jak jeszcze nie macie biletów, to już dzisiaj będzie szansa je zdobyć w Melo Radio. Jeden warunek, musicie być blisko Melo i słuchać uważnie, tak żeby w odpowiednim momencie odpowiednio zareagować. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Mega wydarzenie, na którym bawicie się razem z Meloradiem. A teraz Andy Das za 18.08.

0: Robin Schulz i Butter Time z Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na nowy dzień, nowy tydzień, tak żebyście się poczuli naprawdę mocno energetycznie, a tak żebyście wiedzieli, co trzeba, to Marcin Maniusy.
1: Tak, gdyby słuchali nas właściciele lokali gastronomicznych nad morzem, to im powiem tak w tajemnicy, że sanepid rusza nad morze.
0: Uwaga! Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Turn the Lights Off, you'll stay Jack Styla. To ja jeszcze wam powiem w tajemnicy, że prognoza pogody będzie za chwilę. Podobno ma być cieplej.
2: Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David G.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Skocz na głęboką wodę
6: i spełnij marzenie o basenie.
5: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
6: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
5: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
6: ambaseny.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
22: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
24: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
2: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
3: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza, utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków, utknąć można też przy Niciarnianej. Około 11 stopni zobaczymy od samego rana na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się 17, więc ta różnica nie będzie duża, no i zdecydowanie nie będzie dzisiaj gorąco. Na niebie cały czas dominują chmury. Przed południem być może popada troszeczkę, no ale jednak. Później po południu ma pojawić się słońce, ale nie będzie go bardzo dużo, a po 20 będą mogły wrócić opady. Wiatr będzie miał też silniejsze porywy.
13: Już prawie 8:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
25: Samochód z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem miał kolizję. Politykowi PiS nic się nie stało. Do zdarzenia doszło wczoraj w Smulsku w Wielkopolsce. 19-latek z innego pojazdu nie ustąpił pierwszeństwa. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sprawdzą, czy wszystkie lokale gastronomiczne na pewno są gotowe na turystów. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, nie ma takiego sezonu, by nie doszło do wzrostu zatruć.
26: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim.
25: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości. A na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, a litr diesla 6,40.
27: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
13: Od rana w poniedziałek dla Was podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już 8:00. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, hej, hej. Gdy inni gadają, to my już gramy. Yo stay, Jack Style, Turn the Light.

0: Let's go, bo 12 minut już po godzinie 8 mamy, a to znaczy, wiecie co to znaczy, nie? Że dajemy wam szansę się wykazać. Co trzeba zrobić?
1: Zadzwonić pod 321-321-777, żeby być bardzo gotowym dobra. Na wszystko.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Jak dacie nam dwie takie dobre odpowiedzi na pytania, które się pojawią, to zgarniecie Melo Merch. Są fajne skiety i melotorba do zgarnięcia. Przyda się to wam na pewno. Czekamy na was. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz, bo zaczynamy naszą zabawę już za chwilę. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby w Melo. Martin Garrix.

0: Not so bad, thank you. Dimitri Vegas w Melo, 17 po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Agnieszka, coś, coś? Cześć Agnieszko, głośno i wyraźnie mów do nas, żeby ci było dobrze słychać. Agnieszka, jak słychać jest i cieszy się, że jedzie do pracy dzisiaj. Jest Dominik też, cześć Dominik.
2: Hej, cześć.
0: Dominik to fan piłki nożnej, który dzisiaj postanowił zostać super tatą chyba jeszcze w dodatku, co?
2: Dokładnie, jedziemy, jest korek, ale jest super, bo dodzwoniliśmy się do was.
0: No i super, to mi się podoba. Dominik, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej?
2: To powiemy razem, Olaf, 3-4, Norwegia!
0: Dobrze, no są nieźli. Czy wy jesteście z Norwegii? Tylko tyle mi powiedz.
2: Nie,
0: dobra.
2: Ale pogoda dzisiaj taka jak
0: z
2: Norwegii.
0: Trochę można się tak poczuć. Słuchaj, spokojnie, rozgrzejemy was. Uwaga, zabawa, w której za dwie poprawne odpowiedzi do zgarnięcia skiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Panie, panowie, uwaga, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jeżeli u nas obecnie jest 8 rano, to w Portugalii jest 7 czy 10?
2: Dominik.
0: Pierwszy?
3: Tak.
0: Słuchamy?
2: 7.
0: Dobrze.
4: Brawo.
0: Niezły jest. Czy Norwegia, czy Portugalia? Dominik daje sobie radę. Uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Czarna pantera to rodzaj pumy. Prawda czy fałsz?
2: Dominik? Prawda.
0: A, wcale, że nie. Zdarza się. Ale... A kto to się, Agnieszka, się śmiejesz?
3: Chyba tak. Jakbyś śmiała perfidnie.
0: To mi się podoba, jest dobrze. Po prostu, wiecie, Agnieszka to taka pantera, która postanowiła wypuścić Dominika. No, dobra, słuchajcie, w tych łowach Dominik...
2: Udało się.
0: Tak jest, dla ciebie jeden punkt. Grunży z uśmiechem zaczynamy ten tydzień za jedną prawidłową odpowiedź Melotorba. Pantera, Agnieszko, dla ciebie też mamy fajny merch. Już teraz pakujemy i wysyłamy. Pa.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kicie PZ w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, uważajcie teraz, bo to jest hit. Mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany przez policję, bo ukradł, uwaga, ukradł 1800 i teraz zgadujcie czego. 1800, nie pieniędzy.
1: Bananów?
0: 1000, nie.
1: Lodów?
0: Nie.
1: Rowerów?
0: Nie.
1: Telefonów?
0: Dobrze. Nie.
1: No nie, to
0: uwaga.
1: Co?
2: Ziemniaków?
0: Dobra, nie. 1800 rolek papieru toaletowego. Słuchajcie, czy on coś wie? Czy znów trzeba będzie wytrzymać 2 tygodnie?
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Reklama. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. Adalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość.
2: Uwielbiam super ceny.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
22: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Jakie klapki i torebki na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
25: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
26: O reklamie.

Mówię bady w Meloradio, żeby było wam łatwiej, to my od rana podkręcamy tempo. Słuchajcie, są fajne wyniki fajnych, ciekawych badań. Cebos zrobił takie badania, w których pytał Polaków, jakie są nasze charakterystyczne cechy. No i jestem ciekaw, o czym teraz pomyśleliście, co byście powiedzieli. Uwaga, najczęściej wymieniano, że taką cechą jest pracowitość. Co trzecia osoba pytana tak powiedziała. Ale na kolejnych miejscach, tu robi się ciekawie, znalazły się malkontentstwo, smutek i brak poczucia humoru, a także przedsiębiorczość i ambicja. Czyli takie pomieszanie, ja mam takie wrażenie, że my chyba trochę za bardzo krytyczni jesteśmy wobec siebie, no. Dajcie sobie tutaj dobrej motywacji do działania w poniedziałek, a my damy wam taką energetyczną muzę. Justin i Nicki.

0: Meduza Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Prosto z 30 Melo Radia, ten numer możecie w każdej chwili zagłosować na swoje ulubione hity w 30 Melo Radia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: A w nich dowiecie się, gdzie zagrzmi i gdzie powieje.
0: I to już za moment w Melo, teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Chainsmokers i John Summit w Melo all the time. You say-

0: Podkręcamy tempo. Poniedziałek rano i cały czas w Melo Radio.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet 2.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
13: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
14: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
17: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

więcej czasu przyda Wam się teraz na przejechanie przez Rondo Solidarności. Jest tam bardzo tłoczno, ale podobnie sytuacja wygląda przy Brzezińskiej i Strykowskiej. Wojska Polskiego też jest mocno oblegana, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej. W okolicach Struga Zielonej i Żeromskiego też będzie tłoczno. Nie lepiej jedzie się teraz w okolicach Tatrzańskiej i Dąbrowskiego.

0: cały czas chmury dominują na niebie w Łodzi. Tak będzie dzisiaj przez większość dnia. Trochę słońca będzie miało pojawić się po południu, ale zanim to jeszcze przed południem synoptycy prognozują niewielkie opady deszczu. Nie potrwają one długo, ale będą mogły wrócić po 20. Wiatr może mieć trochę silniejsze porywy, a ciśnienie będzie w dolnej granicy normy przez cały dzień. Maksymalnie możemy spodziewać się 17 stopni dzisiaj.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Zaczynamy od pogodowych ostrzeżeń. Na północy Polski mogą pojawić się burze. To w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i części mazowieckiego. Do tego na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. PKP Intercity wprowadziło letni rozkład jazdy. Po ponad 30 latach połączenia kolejowe odzyskała Łomża, ale to nie wszystko, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: I czas też mogło się Łomża i Ostrołęka, oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie, zyskają nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi, przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
2: Jest też mnóstwo wakacyjnych połączeń. Tysiące osób oglądały w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wydarzenie poprzedziła grupa 12 odrzutowców, która przeleciała nad stolicą Ameryki.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: My dobrze wiemy, że niektórzy z was to dzisiaj się też czują, jakby byli w oktagonie wcześnie rano, a naprzeciwko poniedziałek. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin, Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek rano. 12 minut po godzinie 9. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na otwarciu zaśpiewała m.in. Shakira. Słuchajcie, to był bardzo ważny występ. Wiecie dlaczego? Bo dzięki niemu Shakira była więcej razy na Mistrzostwach niż jej były mąż, Gerard Piqué. Shakira występowała na tej imprezie w 2006, 10, 14 i teraz w 2026. Czyli co? Sportowy sukces, nie?
1: No lepiej gra w piłkę.

0: I found you, switch disc of Melo Radio. Podkręcamy tempo. No i teraz, Daria, uważaj, bo to są cenne info, które ci się przydadzą na pewno.
1: No to słucham.
0: No to uważaj. Czy na pierwszej randce nadal ważne jest pierwsze wrażenie? Słuchajcie, okazuje się, że już nie, bo pokolenie Z ma dość perfekcyjnych partnerów. Przez ostatnie lata wiele aplikacji randkowych wciskało po prostu taki mit, że gdzieś czeka partner idealny, że wystarczy jeszcze przesunąć kilka profili, napisać tam kilka wiadomości, serduszek kilka wysłać i już się kogoś spotka. No i sama wiesz, jak to jest, nie, czas mija, a tu nikogo. I teraz uwaga, coraz więcej młodych ludzi zaczyna jednak odchodzić od takiego myślenia i dochodzić do innych wniosków. Jest taki trend określany jako 6-7 dating i on zachęca do dawania szansy osobom, które nie wydają się perfekcyjne na pierwszy rzut oka, ale mają cechy ważne w takiej relacji dłuższej. I te cechy to na przykład są życzliwe, dojrzałe, stabilne emocjonalnie i wzbudzają zaufanie. Bo przecież w życiu nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi w skali od 1 do 10. No nie, no nie.
2: No i nie tylko pokolenie Z tak myśli, wiesz?
0: No nie, no nie. To jest dobra informacja, że nie zawsze ważne jest pierwsze wrażenie.

0: Ale ma w Melo Radio i Beautiful. Pięknie by było trochę kasy przytulić. No nie mówcie, że nie, bo my mamy szybką kasę dla was. Dawid, na co pójdą pieniądze?
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: I to jest dobry pomysł, żeby zaczęła działać, a raczej żeby słuchać Melo na nowych słuchawkach. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 są dzisiaj do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły. Szybka kasa do wzięcia.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, 1 adres 5 Marek, Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.
10: Po reklamie.

0: Teraz można dołączyć jeszcze do naszej ekipy, z którą ruszamy na Tomorrowland w Boom w Belgii. Możecie też dołączyć. Jak to zrobić? Trzeba zajrzeć tam na radio.pl, napisać nam, dlaczego i z kim chcecie się wybrać na Tomorrowland. No i oczywiście dołączyć wyjątkowe foty i filmy, a potem możecie się cieszyć, tak jak Dominika i Jagoda, które dołączają. Jagoda, taki totalny must have na Tomorrowland to?
1: Bez bidona. Musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: Jasne, że tak, Dominika. Dlaczego warto się zgłosić?
2: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: A jak się spełniają, możecie zajrzeć też na naszego Instagrama. Hey, no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm sprinting in a race.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Set Go, Melo Radio. Jest już Adi, siemanderko.
1: Siemanko, ale z potężną energią tu widzę się odbywa wszystko i działamy. Fajnie, Tomorrowland mi się od razu kojarzy. Szyporansko.
0: Dobre dźwięki, dobre. Za chwilę też będzie nieźle.
1: No stary, zadbam o to. Będzie pięknie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Sobel, Francis i Całe Lato.
0: I tak podkręcamy tempo w Melo, to ja uciekam, a wy jak samochodem dzisiaj gdzieś się wybieracie, to nie pędźcie za mocno, bo policja kontroluje dzisiaj.
1: No i pada przy okazji, także ostrożnie tam.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której chcesz.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
3: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
6: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 1.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
15: Po reklamie.

0: Meloreacją Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Trafik.
1: Więcej czasu na pewno potrzebujecie, żeby przejechać przez Wojska Polskiego. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej i Ogrodowej, ale na Piłsudskiego też tworzą się zatory, zwłaszcza przy Niciarnianej i Przędzanianej. Kilińskiego jest też mocno oblegana, tak samo Tymienieckiego. Tłoczno będzie też na Wróblewskiego, Obywatelskiej i Politechniki. Cały czas chmury i opady towarzyszą nam w Łodzi. Wygląda na to, że tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Po południu ma wyjrzeć do nas słońce, jednak to dopiero około 16, a chmur i tak całkiem się nie pozbędziemy. Na termometrach mamy 12 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 16, więc zdecydowanie bez szału. Wiatr do tego może mieć silniejsze porywy. Jutro ma być trochę więcej słońca i ma być też trochę cieplej.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Natalia Dobrowolska. Sezon wakacyjny przed nami i dobrze przy nim pamiętać o karcie EKUS. To dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie i uprawnia nas do bezpłatnej pomocy medycznej na terenie całej Unii Europejskiej, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. W ostatniej chwili można to zrobić nawet na lotnisku Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
2: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
1: Wyrobienie karty jest bezpłatne. A w Zgierzu rusza pilotaż transportu na życzenie. Mieszkańcy będą mogli zamawiać przejazdy za pomocą aplikacji mobilnej, która wskaże najbliższy wirtualny przystanek i wyznaczy trasę. Koszt pojedynczego przejazdu wyniesie 4 zł. I jeszcze ponad 8 tysięcy widzów obejrzało w Atlas Arenie charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Drużyna gwiazd sportu i internetu zmierzyła się z żołnierzami sił powietrznych NATO. Po wyrównanym spotkaniu zwyciężył zespół wojskowy.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja w maju poszła w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 3,1%. W kwietniu była na poziomie 3,2%. Holandia zremisowała z Japonią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie zostało rozegrane w Arlington. Wybrzeże Kości Słoniowej z kolei pokonało Ekwador 1-0 w Filadelfii, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 na stadionie w Monterrey. Niemcy zaś pokonali Curacao 7-1 w Houston. A teraz Turcja, Grecja i Egipt, bo to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Oferty last minute cieszą się powodzeniem, ale u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
5: Przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać.
4: Tuż za podium są Hiszpania, Cypr oraz Albania.
6: Ty gdzie byś śmiknął, bratku?
4: Gdziekolwiek.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemano, jest 10:00, jest poniedziałek, ja poniedziałek odczułem, bo napiłem się szejka białkowego i się ubrudziłem. Nie zgadniecie gdzie?
4: Powiem wam, że w bardzo ciekawym miejscu.
3: Siemano, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Alok Kali, tutaj Pinto Mi w Melo Radio i 14 minut po godzinie 10. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam do was jak zawsze, jak codziennie nietypowe pytanie, które mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać, no bo tak sobie siedzę głośno i myślę, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Czekam na was na WhatsAppie Melo Radio, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam oczywiście na głosówki, bo te najfajniej będzie zagrać na antenie. No i jak zwykle te najbardziej intrygujące, że tak to powiem, zgarną Melo Merch.

0: Ibe Michalow w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 26 minut po 10. Poniedziałek. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim kraszu? WhatsApp Melo Radia. Karolina.
1: Kebab i mój krasz zawsze wyglądają lepiej z daleka.
0: To ciekawe. Mateusz?
2: Jak już teraz jest ostry, to zaś potem dopiero będzie piekło.
0: Zdecydowanie. Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Melo Radia. Nagrywajcie głosówki. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim kraszu? Dajcie znać. Nagrajcie głosówkę na naszego WhatsAppa, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
4: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
5: Meloradio.
4: Ale proszę uzasadnić.
5: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
4: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
5: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
4: Iga Dudziuk.
5: I Mikołaj Kujawiński.
3: Kiedy

0: Nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
3: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
9: Po reklamie.

usłyszeć to na żywo, prawdziwe marzenie. Trips i Robert de Biura. 18 minut do 11. A my w Melo Radio lubimy spełniać wasze te muzyczne marzenia szczególnie. I wiem, że część z was chciałaby się wybrać na tegoroczny Tomorrowland i możecie to zrobić bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Pamiętajcie o fajnej fotce razem, jak imprezujecie albo jakimś krótkim filmiku. No i poczekajcie trochę, bo się do was odezwiemy, a będziecie mieli okazję posłuchać.

Słuchać Davida Getty, Armina Van Burena, no i samych tych, których tak naprawdę słuchacie na co dzień i ich uwielbiacie. I dojazd macie za friko i w dodatku podczas dojazdu będzie integracja. Także brzmi to jak dobre melo. Wbijajcie, nie czekajcie. I to na pewno też usłyszymy. Just the way you are, David Getty w melo.

0: No i to jest kolejna nuta, którą chciałbym usłyszeć na żywo. Shimzai, Fire Fire w Meloradiu. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Sztosik. Redaktor Sikora, siemano!
1: No cześć.
0: Co tam?
1: Jak często natrafiasz w internecie na treści zrobione przez AI?
0: Bez przerwy i strasznie mnie te slopy denerwują, szczerze mówiąc.
1: No to będą musiały być oznaczone.
0: O! A to dobre jest.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust, Caris i Zokuria w Meloradio. A ten imprezowy sztos pojawi się punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie zostańcie z Melo.
2: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
10: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
11: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
12: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
13: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł, Cupra Formentor za 129 900 zł, a Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Autopromocja. Sunrise.

0: Pochmurna aura cały czas utrzymuje się w Łodzi i jeszcze gdzieniegdzie będzie mogło trochę popadać. Do końca dnia jednak tak nie będzie. Po południu wygląda na to, że jeszcze gdzieś ma pojawić się słońce. Nie będzie go jakoś bardzo dużo, ale zawsze coś. Na termometrach mamy prawie 12 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 16, więc gorąco nie będzie. Do tego jeszcze wiatr może mieć silniejsze porywy. Więcej słońca ma być jutro.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Od dzisiaj kierowców i pasażerów MPK czekają zmiany w rejonie Hipotecznej i Srebrnej. W związku z budową nowego osiedla prywatny inwestor rozpoczyna przebudowę infrastruktury podziemnej i poszerzanie jezdni. Srebrna na odcinku od Hipotecznej do Polnej będzie nieprzejezdna, a na Hipotecznej będzie ruch jednokierunkowy. Zmienioną trasą pojedzie też autobus 99. A najnowocześniejsze samoloty w polskiej armii, pierwsze amerykańskie samoloty F-35, zostały oficjalnie przyjęte do polskiego wojska. Chodzi o trzy maszyny, które trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest wszechstronne znaczenie dla polskich sił zbrojnych. To nie jest tylko samolot, to jest centrum dowodzenia, zarządzania, oddziaływania, komunikacji z innymi rodzajami sprzętu, z innymi uczestnikami pola walki.
0: Ostatnie Fy objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. A teraz schodzimy jeszcze na ziemię, bo od wczoraj obowiązuje letnia korekta rozkładu jazdy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Jest trochę nowości, a cały rozkład znajdziecie w internecie.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Samorząd lekarski z urzędu rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki, która w swoim ogródku zakopywała ludzkie płody. Kobieta w weekend trafiła tymczasowo do aresztu. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
5: To dla nas też niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
4: Kobiecie grozi nawet 12 lat za kratami. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe prawo będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. A młodzież ma za mało dopaminy, tak twierdzą naukowcy. To może sprzyjać ryzykownym zachowaniom. Z czasem jednak dopaminy przybywa, a to główny neuroprzekaźnik układu nagrody w mózgu.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Ja wam zaraz dam dopaminy i to naprawdę dużo, bo za chwilę odpowiecie na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Kto chce dołączyć z głosówką? Zapraszam, meloradio.pl, szukajcie naszego WhatsAppa. Adi z tej strony.

0: Michał napisał przed momentem: Adrian, nie przypomniałeś o zabraniu słuchawek z domu i zostałem bez Melo do pracy. Słuchaj, da się to jeszcze wszystko naprawić, Michał, naprawdę. Anyma, Elisa i Bad Angel w Meloradio, 15 minut po 11. A propos WhatsAppa Meloradio, na którego pisał nasz słuchacz Michał, no to mam też głosówki odpowiadające na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Wojtek?
1: Crush, jak i kebab, to zawsze najlepiej.
0: To zdecydowanie coś w tym jest. Justyna?
2: Twój crush, tego się nie uwolnisz. Ajsu kebab, tego smaku nie zapomnisz.
0: No coś w tym jest, zdecydowanie. Czekam na kolejne propozycje i przypominam, że za te najbardziej edgy i hardkorowe, fajne, nietypowe pomysły, Melo Merch.
3: Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Pizza Pauza i Magnetic w Meloradiu, 26 minut po 11. 130 uderzeń na minutę, naprawdę mega sympatycznego brzmienia, które świetnie będzie pasowało w towarzystwie słońca. Niestety słońce nie jest nam dane w ostatnim czasie, ale miejmy nadzieję, że to się zaraz uspokoi, no bo podobno w ten weekend ma być nawet i 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
3: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
2: Super, fajnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
13: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
12: Cudownie!
13: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
14: Skocz na głęboką wodę
15: i spełnij marzenie o basenie.
14: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
15: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
14: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
15: ambaseny.pl.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Melorad.
3: To znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja.

0: Philip George, Wish We Were Mine w Melo Radio, czyli klasyka, która godnie się starzeje, no i godnie przypomina o tym, co hulało na parkietach i w sumie hula do dziś. No właśnie, warto spełniać marzenia i tak się zastanawiam, dlaczego warto wziąć udział w naszej zabawie i wybrać się na Tomorrowland?
1: No bo można zgarnąć fajne nagrody i mieć taką możliwość, żeby pojechać w Tomorrowland, gdzie tam bilety wyprzedają się dosłownie w 50 minut.
0: No coś w tym jest, a o tym mówiła Jagoda, wie o czym mówi i wy też możecie śmignąć razem z nami do Belgii i bawić się, no iść za... że dobrze. Jeżeli tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego, dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, no i potem my do was oddzwonimy. Warto!

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Fuka i Liwka Enklawa i chce więcej. To jest to nasze słońce dzisiaj, bo pogoda niestety nie dowiozła.
1: A wiesz, że jest takie miejsce w Europie, gdzie nie można używać parasoli?
0: Jak to?
1: No normalnie jest i o nim powiem w newsach przed 12.
0: Dobra, w takim razie zamieniamy się w słuch. Jestem turbo ciekawy, gdzie jest zakaz parasoli. Byle nie byłoby to w Polsce w sumie.
1: Nie w Polsce, okay. Na szczęście.
0: Dobra. A już o 12 zagramy Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat w Melo. Punktualnie o 12 zrobimy wam Biebercelle. No bo tym zaczniemy.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.

0: ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. Po reklamie.
5: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Pogoda.
6: Chmury cały czas dominują na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że po południu jeszcze jest szansa na to, że pojawi się trochę słońca. Nie będzie go co prawda bardzo dużo, ale zawsze coś i opady też będą miały się skończyć. Na termometrach mamy 13 stopni, maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 16, ale wiatr będzie nam się dawał też trochę we znaki. Do tego ciśnienie utrzyma się raczej niskie. Więcej słońca będziemy mieć jutro i wtedy nawet 20 stopni.
5: To są newsy Meloradia Łódź.
6: Natalia Dobrowolska. Jeszcze w tym roku Łódź planuje ogłosić przetarg na budowę obwodnicy Wiskitna. Nowa trasa ma poprawić dojazd do autostrady A1 i drogi krajowej numer 91 oraz odciążyć południowe rejony miasta. No i właśnie, wakacje na drogach będą bardzo ambitne, bo miasto zapowiada kumulację remontów. Mają ruszyć na 25 ulicach niemal w każdej części miasta, mówi Agnieszka Kowalewska, wójcik z magistratu.
7: Inwestycje będą prowadzone normalnie pod ruchem, będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch.
6: Na stronie urzędu dostępna jest też elektroniczna mapa remontów i utrudnień. Natomiast policjanci ze Złoczewa zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie samochodu należącego do 19-letniej mieszkanki powiatu sieradzkiego. Według ustaleń śledczych wściekły mężczyzna pod wpływem alkoholu skakał po dachu Fiata, wybił szybę i uszkodził klapę bagażnika. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
8: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Ukraina i Mołdawia oficjalnie rozpoczynają proces akcesji do Unii Europejskiej. Na spotkaniu w Luksemburgu oficjalnie otwarty zostanie pierwszy etap negocjacyjny. Dotyczy wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i przestrzegania zasad prawa. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady OT.
10: Budowa zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie, jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, czy ewakuować rannego.
9: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową. I teraz jeszcze zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych na jednej z plaż Sardynii. Z zakazu wyłączone są rodziny z dziećmi do 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 lat. Zgadnij dlaczego.
8: Nie mam pojęcia.
9: Ten zakaz. No bo jakieś zagrożenie pożarowe podobno te parasole powodują.
8: Włosi to naprawdę jednak są specyficzni. Dobrze, że pizzę potrafią zrobić.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
8: Siema, 12 na zegarach, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i cały czas czekam na wasze pomysły z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Meloradio.pl. tam znajdziecie naszego WhatsAppa.

0: Yuga, Moving to the Sun w Meloradio, 14 minut po 12. Usłyszycie to na żywo już niedługo, dokładnie 31 lipca w Kołobrzegu. Tak jest, bo wtedy Sunrise Festival rusza. Możecie tam być razem z nami, bo my też śmigamy. No i zbić być może nawet pionę z Jugelem, bo będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy jest duża szansa, że coś zgarniecie. No, a ja wracam do pytania, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu, Marlena?
1: Jest trochę niezdrowy dla mojej psychiki, troszeczkę tuściutki, ale i tak nie mogę się oprzeć.
0: Nice, Marlena, brawo, merch Meloradia jest twój. Muszę ci powiedzieć, że zaorałaś system, bardzo ładna głosówka. Czekam cały czas na kolejne, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Nagrywajcie głosówki na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl.
2: Hej! Tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Repeated w Melo Radio. Tak gramy, żebyście mieli lepszy dzień. A teraz kindly reminder, jeżeli nic nie jedliście jeszcze, no to jest dobry moment, by się tym faktycznie zainteresować. I przypominajka o wodzie, bo kiedy człowiek zapracowany, to zapomina o tym, a to bardzo niedobrze. Także jedzonko i pitkuj do dzieła. Edward Maja, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
4: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.

Natalia Nykiel i Error. Poniedziałek, może się to wydarzyć. Ale nie ma się tym co przejmować, a takim pozytywnym errorem może być na przykład świadomość tego, że śmigacie na Tomorrowland i możecie to zrobić z Meloradiem. Jak będzie brzmiała hipotetyczna reakcja na to, że wygracie? Jagoda, można próbkę? Aż mnie ucho zabolało, ale warto, nie? Dobra, super, ekstra. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać razem z nami do Belki, to śmiało meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie tam być. No i też ważne primo, jakaś fotka wspólna, jakieś nagranie, jakiś filmik, to się na pewno przyda. Dojazd macie gratis, także szykujcie się na mocarną integrację. A to usłyszycie na żywo.

0: Run, Run, River, Angels Above Me, David Guetta, Alok i Stick Figure. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy święta Bożego Narodzenia się zbliżają, bo tak trochę klimatem mi zapachniało.
1: Nie, czekamy na lato.
0: No właśnie, i na newsy.
1: A w newsach będą dobre newsy dla kierowców, bo ceny maksymalne paliw będą przyjemne.
0: No.
2: A już o 13 zagramy
0: Gibbs, Dope House for Money i Vin w Melo.

0: pod nogą. Ej! No, to ta nuta punktualnie o 13, sorry, bo się wkręciłem. Wcześniej newsy Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
16: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
2: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
22: Korek.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Dobry news dla kierowców na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,52, a diesla 6,37. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze przed wakacjami. Sprawdzają czystość w restauracjach, barach czy kawiarniach, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
2: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
1: Pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. No i jeszcze Wielka Brytania. Tamtejszy rząd zakaże mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat. Restrykcje obejmą m.in. TikToka, Instagrama i Facebooka.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Wybiła 13:00, siemanko, Adi po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i zaczynamy nowy tydzień, ale spokojnie, zaraz będzie wtorek i zaraz będziemy się cieszyć tym, że piątek jest coraz bliżej. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! A to win!

Wiecie co, dobrze, że jest ta muza, naprawdę. Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 14 minut po 13. Ja mówię, że dobrze, że jest ta muza, bo wiecie co, jakoś ciemno się bardzo zrobiło na niebie u nas i tak się spać mi zachciało, że po prostu głowa mała. Jakaś kawusia, coś, jak będzie ktoś potrzebował, piszcie do mnie, zaraz coś zrobimy, ale spokojnie, odnośnie muzyki to jestem przygotowany i to dość solidnie, bo przed nami facet, który no w dobrym melo dba o to, by Prismatic grało iście pięknie. Hamowa od jest to Ritual z Jonas Blue i Ritą Orą, to już teraz.

0: Wiecie, gdzie skrywa się prawdziwe piękno? I wiem, co odpowiedzieliście. Miałem serce na myśli. Ja was znam. 28 minut po 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Axel Ingrosso, czyli goście, których spotkamy na Tomorrowland i na Sunrise Festival. A More Than You Know poleci. I to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kerher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kerher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kerher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy!
11: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet 2.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Castorama.
13: Teoria.
14: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
16: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
17: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Calvin Harris, Rock'n'Roll Man i Lovers in a Fast Life w Melo Radio, 18 minut do 14. Z Calvinem to się widzimy. Widzimy i słyszymy w Belgii na tegorocznym Tomorrowland, na który się szykujemy. No Iza już wie, że śmiga. No i tak ciekawi jesteśmy, jak się przygotować do tego cudownego wydarzenia, jak się przygotować do Tomorrowland. Iza, no weź to powiedz.
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: No wiadomo, trzeba się bardzo dobrze i odpowiedzialnie przygotować. A żeby pojechać się spotkać z Calvinem Harrisem między innymi, to wejść na meloradio.pl, dajcie znać z kim, dlaczego chcecie jechać do Belgii. No i też dajcie jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, wiecie co robić. Dojazd za darmochę. Będzie potężna integracja, dobra atmosfera,

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 8 minut do 14. Iga i Mikołaj, siema!
1: Cześć! Hej.
0: Co tam dzieciaki, jak po weekendzie?
2: Dobrze.
1: Mokro
2: dobrze,
1: trochę.
2: Tato.
0: Raz mi wujkują, raz mi tatują. 23 czerwca jest Dzień Ojca. Poproszę
1: życzenia.
3: A już o 14 zagramy.
2: O, nasz ulubiony numer Golden.
1: Jej!
0: Ej, ale byliśmy na strasznym filmie 6, tak, i było tak. Fajne nawiązanie.
2: No, był ciekawy cover.
0: Bardzo zielony. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hejka.

0: RMFFM.pl.
1: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl.
0: TPO.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanujesz? To kupuję.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl. Skocz na głęboką wodę
14: i spełnij marzenie o basenie.
13: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
14: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
13: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
14: ambaseny.pl.
15: O reklamie.
16: Melora.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, zbieg cały czas może mieć przy sobie broń. Prokurator z Wrocławia skazany za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Oprócz 10 tysięcy złotych grzywny ma też 5-letni zakaz wykonywania zawodu. No i jeszcze wakacje za granicą, bo taki wypoczynek wybiera coraz więcej z nas, mówi Mateusz Dul z jednego z internetowych biur podróży.
3: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
2: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej wybieramy Turcję, Grecję i Egipt.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Golden. My tak uwielbiamy ten kawałek z Mikołajem, że zapomnieliśmy się przywitać.
1: No, tak, tak.
0: No musiał wybrzmieć ten kawałek punktualnie po prostu.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Wiesz, że dopiero od teraz nam się nalicza, nie? Od tego rozpoczęcia. Mamy już 3 minuty w plecy.
2: Daj spokój, ja po prostu tak kocham Golden. No musiał wybrzmieć punktualnie o 14, ale jesteśmy już dla was specjalnie.
1: jesteśmy. No i będziemy biegać.
2: Nie.
1: Między innymi.
2: Nie.
1: Ale po tiramisu.
2: Naprawdę?
1: Aha.
2: To jest jedyny bieg, na jaki mogę się zgodzić. Iga, Mikołaj, siemanko.
0: Freak fight.

0: The Weeknd, Michael Gray, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Mikołaj, czy ty lubisz jednocześnie jeść i mieć wysiłek fizyczny?
1: No właśnie tak średnio, ale wiesz co, czytam sobie o tym biegu dla tiramisu i czuję się oszukany.
0: Dlaczego we Włoszech taki wspaniały bieg będzie?
1: No bo tutaj nie ma nic napisane o tym, że dostaniesz tiramisu na koniec.
0: Bo to się mija z celem. Ty wiesz, że ty biegasz po to, żeby zrzucić kilogramy?
1: No ale to chyba po to się zrzuca kilogramy, żeby móc jeść co się chce, jak na przykład tiramisu, nie?
0: Masz w sumie rację.
1: No właśnie. To jest 10 teraz? Kilometrów. Tak co kilometr powinno dawać, powinni dawać tiramisu.
0: I od razu łapę zrobisz,
1: no,
0: nie?
1: No.

0: I od razu uśmiech pojawia się na twarzy. Taki mały ja w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i nie przejmujemy się tą aurą pogodową zupełnie.
1: Dobrze, ja się nie przejmuję, mnie po prostu od niej głowa boli, ale...
0: Wymówki,
1: ale
0: wiesz?
1: Się tym nie przejmuję.
0: Wiecznie cię tylko ta głowa boli, daj spokój. Ale ja bym teraz chciała cię zabrać w inny świat.
1: Co to za świat?
0: No najwyraźniej jest koniec świata.
1: Znowu?
0: Tak mi się coś
1: Jezu,
0: wydaje.
1: Który to już? To przecież przeżyliśmy... Ja chyba sam przeżyłem jakieś 12.
0: Serio, bo pewien 42-letni mężczyzna w Żyrardowie...
1: O, aha. Tylko nie tam!
0: Ukradł aż 1800 rolek papieru toaletowego.
1: Ale czyli co, będzie jakaś nowa pandemia, tak?
0: Nie.
1: Nie no, ale pamiętasz, jak za COVID-a była ta cała sytuacja, że ludzie myśleli, że papieru toaletowego zabraknie w sklepach i wykupowali na potęgę. Ja też kupiłem dużo rolek, pamiętam, ale to było jeszcze na samym początku. Nikt nie wiedział, co nas czeka wtedy.
0: A co jeżeli policja złapała tego człowieka, on tylko chciał nam przepowiedzieć, co nas spotka?
1: A co jeżeli on po prostu tak długo tkwił w izolacji, że myśli, że wciąż trwa ten COVID i dopiero teraz mu się papier skończył, skoro tyle rolek potrzebuje?
0: Ha ha ha ha ha!

0: Wiecie, że ta Bredota już 10 minut się ze mnie śmieje?
1: Ale to dlatego, że wyobraziłam sobie ciebie na siłowni. No,
0: śmieszne, wiem.
1: Przepraszam, a w tej godzinie?
0: 10 minut, bez przerwy, słuchajcie, naprawdę.
1: Porozmawiamy o Skolimie i jego wadzie jednej.
0: Tak, ma taki jeden brzydki nawyk.
1: Mankament taki.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja.
3: Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy!
12: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
13: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
14: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
15: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com! Przeżycie, którego nie zapomni!
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.

0: Galantis, Runaway w Meloradio. Słuchacie Freak Fightu. Ale żeby tak dwie godziny się spóźnić.
1: Brzydko.
0: Brzydko. Ale król Latino najwyraźniej tak może.
2: No i to nie jest pierwszy raz w sumie. My też poznaliśmy go od tej strony. Bardzo się cieszymy, jak Skolim do nas wpada, ale nigdy jeszcze nie był punktualny.
0: Miał być koncert. Znaczy, no był w sumie ten
2: był
0: koncert.
2: Był koncert, odbył się. Dni Jastrzębia Zdroju. Tam właśnie grał Skolim, miał zagrać o 20:30. No i tak ze dwie godzinki mu zeszło, żeby jeszcze dojechać na tę scenę.
0: Już wiemy, co było inspiracją do tego numeru.
2: Może on tak z domu właśnie wychodzi, że to wychodzi, a potem wchodzi z powrotem i nie może wyjść.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ależ ten kawałek siedzi. Karnawał to nowość na naszej antenie. Gibbs, PZ, For Money. Tak podkręcamy tempo. Jak długo to robisz? Jak długo siedzisz w internecie?
1: Bardzo długo. Więcej raczej niż przeciętny człowiek.
2: Właśnie, a ile będzie siedział przeciętny Polak? O tym powiemy w internecie oczywiście. W newsach.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Save My Love, Kygo, Cali, T. Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radio. M to

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
6: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
17: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
20: po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
21: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
22: Ula Harciarek on the mic.
23: Najlepsza kolej w Europie powstanie w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło plany rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej.
24: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 km nowych linii kolejowych.
23: Mówił Maciej Lasek z resortu infrastruktury. Po zakończeniu inwestycji między największymi polskimi metropoliami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej 100 minut. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Tyle w internecie spędzi przeciętny Polak, tak wynika z badania firmy NordVPN. To przeszło 2 lata dłużej niż zakładano jeszcze 4 lata temu. No to jeszcze szukamy słońca w pogodzie i niestety według synoptyków dziś i jutro deszczowo i burzowo, intensywnie padać może zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a za moment taka historia, że koń by się uśmiał.
26: O, Iga, jak się ciebie żart dzisiaj trzyma.
25: Dziękuję. Mnie rozśmieszyło. Save my love, Kaigo, Khalid. Tak zaczynamy.

0: Cleo, łowcy gwiazd w Meloradiu. Tak się podkręca tempo, a w Warszawie dzieją się takie rzeczy, które... Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Szukam jakiegoś odpowiedniego określenia.
1: To jest absurd.
0: Ale to jest absurd.
1: Absurd. Nasza szkapa prawie, że. No więc na Woli warszawskiej ostatnio ktoś zauważył, że stoi zaparkowany samochód. Taki hatchback, niezbyt duży. Aha. A w tym samochodzie siedzi koń i dwa gołębie.
0: Koń i dwa gołębie. Może to był Geralt?
1: Być może. W każdym razie siedziały tam przez kilka godzin i tam ludzie się zainteresowali, nie, że słońce grzeje i tak dalej. No tak. Zadzwonili po służby. W końcu przyszedł właściciel samochodu. Tak? Zaczął się wykłócać z tymi ludźmi. Wziął konia i sobie poszedł.
0: Ale dokąd?
1: Właśnie nie wiem, w nieznanym kierunku jest napisane.
0: Przygoda.
1: Ciężko jest na Woli najwyraźniej znaleźć chłopa z koniem.
0: A co, jak on teraz sobie gdzieś chodzi z tym koniem?
1: No tak, jeżeli ma konia, to po co mu samochód?
0: Bardzo dużo pytań. Tak mało odpowiedzi.

0: Uwielbiamy. A teraz porozmawiamy o sporcie.
1: Około sporcie, ponieważ jest wielka drama w Kanadzie. W Kanadzie jest drama, ponieważ Kanada jest jednym teraz z krajów organizujących Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Razem z USA i z Meksykiem. No i były premier Kanady, Justin Trudeau.
0: On jest Katy Perry.
1: Nie pojawił się na meczu otwarcia Kanady, ale pojawił się na meczu USA, ponieważ tam jego dziewczyna Katy Perry śpiewała na otwarcie.
0: Zyskał w moich oczach właśnie.
1: No, ale stracił w oczach swojego narodu. Powiedział, czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota, ale wiecie, komu kibicuje, żeby zdobył puchar, tak powiedział na odczepczym.
0: Przepraszam bardzo, Katy Perry jest jego żoną, a nie naród, tak?
1: No, to trochę tak jakby, wiesz. Jakby nasz premier kibicował i niech każdy sobie wybierze jakiś kraj.

0: Magnetic, The Boss, od razu jakoś tak milej się pracuje. A wiesz, kto nie musi pracować?
1: Kto?
0: Myślę, że córki Lewandowskich nie musiałyby pracować, jakby nie chciały.
1: Ale myślę, że jednak będą.
0: Też tak sądzę. A my w tej godzinie porozmawiamy o nowym domu Lewandowskich.
1: O, ale gdzie ten dom?
0: A zdradzimy to wam jeszcze w tej godzinie. Będzie też o nowym studiu Ani Lewandowskiej.
1: Yeah.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin.

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapiastego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

0: a to Trips i Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Robert Lewandowski jest mistrzem i dlatego ma tyle fajnych propozycji w swoim życiu.
1: No właśnie, propozycja, która teraz wydaje się być najbardziej prawdopodobna, to propozycja ze Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire bardzo chce Polaka mieć w swoim zespole. No i podobno już mu tam pokazywali, co i jak. Mówili: panie Robercie, proszę zobaczyć, tutaj Chicago, to kiedyś wszystko będzie pańskie, a tam akurat będzie miejsce na studio fitnessu pana żony.
0: To jest najważniejsze, żeby Anka Lewandowska miała swoje studio, okej?
1: Tak, ciekawe, czy tam przygotowali dla Roberta taki fotel w rogu.

0: i tak to robimy w tym Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Lubisz bawić się w przebieranki?
1: Wiesz co, no. A o co ty mnie pytasz tutaj?
0: Normalna sprawa.
2: O przebierankach będzie w newsach, słuchajcie.
3: A już o 16 zagramy
1: Fast Cars Superstars.
0: No to lubisz czy nie?
1: Powiem tak.
0: Chyba bardzo. Ten numer zagramy punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl. www.radioexpert.pl. Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł, a Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
15: Po reklamie. Co jest grane w Łodzi?
16: Natalia Dobrowolska. Jeśli wtorkowy wieczór chcecie spędzić aktywnie i w nieco mniej oczywisty sposób, to Łódź przygotowała kilka propozycji. Zaczynamy od wspólnego muzykowania. Jutro o 20.30 w przechowalni odbędzie się kolejne wtorkowe śpiewogranie. To otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy lubią śpiewać albo grać na instrumentach. Jeżeli zamiast muzyki wolicie ruch, warto wcześniej zajrzeć do cyrku pod Zielonym Księżycem. Tam o 19.00 rozpoczną się warsztaty Movement Impro. To półtora godzinne spotkanie łączące taneczną improwizację, pracę z oddechem, elementy jogi i ruch intuicyjny. A na zakończenie coś dla fanów rywalizacji i sprawdzania swojej wiedzy. Też jutro, ale o 20.00 w lokalu Galanta 7 przez 2 godziny potrwa pub quiz. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami z różnych dziedzin, od filmu i muzyki po sport, geografię i wiedzę ogólną.
0: Minuta do 16.00, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ceny ropy na światowych rynkach najniższe od 3 miesięcy. To reakcja na wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus. Uwaga na oszustów. Podszywają się pod kontrolerów instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że nie prowadzi takich działań. A na koniec święto fantastyki, czyli festiwal Pyrkon. Impreza odbędzie się w Poznaniu. Według nowego regulaminu nie można wnosić rekwizytów przypominających pistolety czy karabiny, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
17: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu.
2: Pyrkon już w najbliższy weekend.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i wiemy, kto się spodobał Cristiano Ronaldo.
1: O, Czekaj, aha, dobra, jemu, że się spodobał.
0: Jemu.
1: To pewnie był Robert.
0: Nie.

0: Marcin Solveig, Alma, All Stars. Cristiano Ronaldo to jest mąż Georginy.
1: Tak, to jest ten słynny mąż Georginy.
0: I piłkarz z zespołu...
1: Tak. Już sam nie pamiętam z jakiego, bo on tam na pustyni teraz kopie w tej Arabii Saudyjskiej. No, ale pojechał z Portugalią na mistrzostwa.
0: Dokładnie. I ostatnio spotkał się ze swoją największą fanką, belgijską influencerką, Celine Dept prawdopodobnie. Mhm. I się nią zachwycił.
1: Tak, powiedział, o, jaka ty jesteś naprawdę piękna.
0: I co na to Georgina, ja się pytam.
1: Ale będziesz, Cristiano, naprawdę spał na kanapie.
0: Duża szansa. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz.

0: zabawne jesteś, Mikołaj, wiesz?
1: Tak. I co zabawnego zrobiłem? Powiedz. Wszyscy wychodzą na patrol.
0: Po prostu jesteś.
1: No tak, kaszlałem sobie tylko. A ta już ze mnie bekę ciśnie. Zuika, co się z tobą dzisiaj dzieje?
0: Wyspałam się.
1: Normalnie zachowujesz się, jakbyś pojechała na studia do USA.
0: Naprawdę? A kto tak zrobił?
1: Wiesz co, Helena Englert pojechała i tam trochę studiowała, no i teraz miała taką refleksję a propos swojego czasu spędzonego w amerykańskiej strukturze edukacyjnej i powiedziała tak: mam wrażenie, że się tam cofnęłam w rozwoju przez te pół roku.
0: Ojej, gorzko, gorzko.
1: Ale też mnie to nie dziwi jakoś specjalnie. Oglądałem trochę tych obchodów 250-letniej Ameryki. No... też się poczułem, jakbym się cofnął w rozwoju.
0: Ja powiem tak, Polska górą.

0: Faja.
1: Ale pięknie powiedziałeś. Tak podkręcamy tempo. Dobrem narodowym jest Ewa Farna.
2: Tak, ale narodowym naszym polskim czy narodowym czeskim?
1: To niech każdy sobie odpowie na to pytanie już sam. Natomiast dziewczyna wyprzedała sama jedyna stadion. Ogromny, wielki, wow.
2: Brawo.
1: Brawo. Być może, to tylko plotka.
2: Być może?
1: Powstanie o niej film dokumentalny.
2: O,
1: ale to taka
2: może
1: ploteczka.
2: Być.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Skocz na głęboką wodę
11: i spełnij marzenie o basenie.
10: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
11: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
10: AM Baseny. Konstantynów Łódzki. Przemysłowa 16.
11: ambaseny.pl.
12: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
13: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
14: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Tak podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak mi się to podoba, że możemy was zabrać na takie doznania, na takie przeżycie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i nie zatrzymujemy się w tym tygodniu też. Wysyłamy was, czyli słuchaczy Meloradia, na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Kasi.
0: Dzwonimy i mamy nadzieję, że Kasia odbierze, ma 5 sygnałów na to. Trzymamy mocno kciuki.
3: Już liczymy.
0: Bo zgłoszenie jest dobre.
4: Tak, słucham.
0: Cześć Kasia, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
0: W domu czy w plenerze?
4: W domku.
0: Imprezować, tak? Czy o czym ty myślisz?
4: Jeszcze raz?
0: Rozumiem, że chodzi ci o imprezowanie, a nie o nic tam niegrzecznego.
4: Nie, tylko same grzeczne rzeczy.
0: Bardzo dobrze.
3: No dobra, no to w domu, ale my tutaj dzwonimy w zupełnie innej sprawie niż impreza w domu. Kasiu, w swoim zgłoszeniu napisałaś, że Tosia organizuje Tomorrowland Party co roku.
4: Tak.
3: To zrobimy tak, że teraz my zadzwonimy do Tosi, my nie będziemy nic mówić, a ty, Kasia, powiesz jej, że impreza w tym roku, no niestety, się nie odbędzie.
4: Dobra, okej. Okay. Mam w zasadzie, że nie bierze mnie emocje.
0: Tosia to twoja przyjaciółka, zgadza się?
4: Tak, zgadza się.
0: Super, to dzwonimy do Tosi. Teraz musisz po prostu zrobić taką grę aktorską, że koniec świata.

0: no, z kimś o tym numeru dzwonisz? A tak tutaj przez kogoś do ciebie dzwonię.
1: No słuchaj, chciałabym, ale dlaczego do Belgii?
2: Tosia, Iga Mikołaj z Meloradia z tej strony.
3: Siemanko.
1: Dzień dobry.
2: Wiecie, że twoja impreza się nie odbędzie.
1: Dlaczego?
2: Kasia!
1: Idziemy na Tomorrowland! Co?
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
1: Co? Matko! Ja pierdzielę! Jest to Tosia!
3: Tak, to się dzieje naprawdę. Zabieramy was razem z ekipą Melo naszym busem prosto do Boom w Belgii.
1: Tu jest to Tosia! O Boże, to się wstydzę!
2: A to nie koniec. To nie koniec, dziewczyny. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak, bluza, skiety, pomadka, książka.
3: No i mamy też dla was zestaw kosmetyków.
1: O Boże, dziękujemy! Tosia!
2: Sama mam ciary. Dziewczyny, widzimy się w Belgii.
1: Tak,
4: Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Regard. Wiesz, za co kocham Melo Radio?
1: Za to, że można sobie pośpiewać Ride It.
0: I za to, że my zabieramy słuchaczy w tak fantastyczne miejsca.
1: Tak jest. I nas cieszy to, że wy się cieszycie.
0: Pięknie powiedziane.
2: A już o 17 zagramy
1: Just The Way You Are, Milky David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, ale najpierw newsy Melo Radio.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś. Time.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 zł przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Miłośnicy kryminalnych zagadek mogą sprawdzić swoje detektywistyczne umiejętności podczas Pub Crime. W środę o 19 w Pasibusie przy Piotrkowskiej 90 uczestnicy będą rozwiązywać zagadkę kryminalną, szukać sprawcy, motywu i sposobu popełnienia przestępstwa. Gra trwa około 1,5 godziny i pozwala poczuć się jak bohater prawdziwego śledztwa. Po emocjonującym dochodzeniu można zwolnić tempo. O 20 w cyrku pod Zielonym Księżycem rozpoczną się medytacje prowadzone w kameralnej atmosferze. Spotkanie obejmuje pół godziny wspólnej praktyki w ciszy, a później rozmowę przy herbacie. Na koniec propozycja dla wszystkich, którzy lubią intelektualne wyzwania. Jutro o 19 w Lumi Fun Pubie odbędzie się kolejna odsłona popularnego pub quizu. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami dotyczącymi kultury, filmu, muzyki, historii i wielu innych dziedzin.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Minuta do 17, czas na newsy Malo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Kierowcy, uwaga, w tym tygodniu więcej kontroli na drogach. Policja w całej Europie, także w Polsce, sprawdzać będzie trzeźwość kierowców. Przygotowuje też badania na obecność narkotyków. Od kilku dni brakuje truskawek, powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z okolic Goławina na Mazowszu.
5: W tym roku nie urodzę jest. O.
6: Deszcze, słońce.
7: A ten deszcz pomaga czy nie?
6: Absolutnie nie pomaga.
5: No bo gniję teraz.
4: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca. Smoczyce staną na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowoczesne skanery bezpieczeństwa przyspieszają odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać laptopów z bagażu. A dlaczego smoczyce? No bo maszyny są po prostu wielkie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o przereklamowanych miejscach.
2: Dokładnie tak. Albo powstała rzeczach. Taka ciekawa lista dosyć

0: Sanford, Crying on the Dance Floor w Malo Radio. Przereklamowane są Labubu.
1: Są Labubu przereklamowane, a ja bym powiedział, że przereklamowana jest hiszpańska La Liga.
0: Nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś, ale okej, niech tak będzie. No. A co jest według was przereklamowane? Dajcie znać nam na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, a pytamy dlatego, że powstała taka lista właśnie najbardziej przereklamowanych miejsc na świecie. Brytyjski park rozrywki Alton Towers. To jest podobno najbardziej przereklamowane miejsce na świecie. Że drogo i się nie opłaca.
0: Disneyland też tam jest?
1: Właśnie nie.
0: O!
1: Więc to jest, no tak, 10 razy gorzej najwyraźniej.
0: Wow! Dajcie znać, jesteśmy mega ciekawi, co jest według was przereklamowane. To nie musi być miejsce.
1: Nie musi być miejsce, może być cokolwiek. Na
0: człowiek.
1: Przykład, nie wiem, schabowy.
0: Nie, wypluj
1: nie,
0: to.
1: No,
0: wypluj
1: no,
0: to.
1: No moim zdaniem wypluj. Nie, ale być może ktoś tak uważa.
0: Wypluj to! WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: wieku, ale mi się kojarzy ten numer z finałem pierwszego światowego Idola.
1: Tak?
0: To też był taki trochę przereklamowany jednak program. Myślę, że po pierwszej serii to już tam...
1: Ja byłam fanką.
0: No dobra, nie, dwie pierwsze serie... Aha. Okej, okay, nie? Top to wtedy było. Ale później to tam.
1: Sprawdzamy, co jest przereklamowane według was i mamy głosówkę od Tomka. Słuchamy cię, Tomku.
2: Siema. Ja uważam, że przereklamowane jest chodzenie do pracy. No, pozdro.
0: Podpisuję się pod tym. Też uważam, że jest przereklamowane.
1: Mikołaj! No
0: się, słuchaj, chodzisz do tej pracy, na mieszkania nas nie stać, na rachunki nas nie stać, na zakupy nas nie stać. To po co chodzić? Nie musisz to nie iść, taki kiedyś rap był.
1: Weź się, Mikołaj, skończ to smutne, wiadomo co. I wiesz, co nie jest przereklamowane?
0: Co jeszcze nie jest przereklamowane?
1: Tomorrowland nie jest przereklamowane.
0: A to na pewno, zwłaszcza, że was wysyłamy na Tomorrowland i można się ucieszyć, tak jak dzisiaj Kasia i Tosia.
1: Jaka to była radość, jakie to były emocje. Możecie zobaczyć, jak dziewczyny wyglądają na naszym Instagramie.
0: Tak jest. I możecie też przeżyć tę radość sami. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, pokażecie, z kim chcecie jechać i napiszecie dlaczego. I być może to was też wyślemy do Boom w Belgii na Tomorrowland. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Lubię cię, chylatą modelki włodarskiej. Słuchajcie, słuchawki mi się
1: pierwszy
0: rozpadły.
1: Raz widzę, żeby ktoś ten model słuchawek popsuł, naprawdę.
0: Ale one się
1: brawo!
0: Same popsuły.
1: Samo się popsuły.
0: Natomiast porozmawiamy o parach i o ich zwyczajach, które są wspaniałe i prowadzą do tego, że żyją długo i szczęśliwie.
1: Okej.
0: Okay. Nie tak jak moje słuchawki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Marlon Hofstadt sam o sobie mówi, że jest DJ-em Daddy'm. One Night of Love, tak podkręcamy tempo. Co tam przewracasz oczami?
1: To takie podejrzane, że sam o sobie tak mówi.
0: Bo ty też byś tak chciał.
1: Niebezpieczny gość.
0: A w ogóle to pary, które jedzą niezdrowo, są szczęśliwe.
1: O, ale to muszą razem jeść niezdrowo.
0: No, napędzać.
1: Generalnie właśnie to, co robimy niezdrowego, nie tylko chodzi o jedzenie śmieciowego żarcia, ale niezdrowe aktywności podobno nas zbliżają do siebie.
0: Ja nie umiem tego pojąć, ja nie rozumiem, o
1: no
0: co chodzi.
1: No, ja to rozumiem, to wiesz, jak żyjesz jak świnia, to znaczy, że się czujesz komfortowo z drugą osobą, nie? Żeby jej pokazać się z tej najgorszej strony.
0: Genialne.
1: No.
0: W swojej prostocie.
1: Dlatego właśnie trzeba sadzić bączury. Już na samym początku.
0: Mikołaj!

0: to jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ja nie chcę, żeby słońce zachodziło.
1: Nie zajdzie
2: nigdy. Bo wtedy
1: nigdy.
2: Spadnie deszcz.
0: No właśnie. I ja chcę więcej słońca.
1: Dopóki jesteś, dopóki robisz meloradio, będzie słońce.
0: To dobrze, że idę na urlop.
2: O, dzięki. Teraz nie będziemy mieli słońca.
0: Szykujcie się na miesiąc bez słońca. Ale jeszcze nie idę, w sensie jeszcze robię program, no spokojnie.
1: No ja myślę.
0: To już niebawem i zagram fajnie.
1: A co?
0: A no to puść dżingiel, to ci powiem.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Alesso i Sasha i Destiny. Wyobrażacie sobie teraz taką jazdę nad morze z tym numerem?
1: Bardzo, zawsze, fajnie, wszędzie nie? Z tobą, tak.
0: Okej. <Okay. laughs>

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
15: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
17: O reklamie.
18: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
19: Wiadomo, kim była ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To obywatel Rosji. Jednocześnie cały czas trwa obława na sprawcę. Problem ze zdatnością wody w zachodniej Wielkopolsce. Chodzi o bakterie coli wykryte w wodociągu w gminie Duszniki niedaleko Poznania. Woda nie nadaje się do picia bez jej przygotowania. A teraz zrobi się gorąco, bo pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Będzie nawet 35 stopni. A jak reszta lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
20: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu.
19: Szczególnie gorące mają być sierpień i wrzesień.
18: Dlatego na czas mojego urlopu będę w lipcu, super!
21: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Idę w Melo.
1: No słuchajcie, pogoda chyba sobie wzięła do serca dziś dzień, jaki mamy, no bo podobno jest dziś dzień wiatru. Ale tak jak mówiła Ula w newsach, w weekend nawet 35 stopni ma być i pełne słońce w całej Polsce. Jest nam to na co czekać, więc zaczynamy to odliczanie do piątku. Tu Pychu, siemano, Destiny, Aleso i Sasza, oni na początek.
0: Melo Radio. Idę

I Can't Wait to Bob Sinclair i Kajsa w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. O czym myśli Pychu? To jest pytanie, na które mam nadzieję, że zaraz postaracie się odpowiedzieć. A do zgarnięcia będzie nasz Melomerch, torba i skiety, a także pomadka z logiem Melo Radia. To będzie do zdobycia i już teraz lecą do was podpowiedzi. Dziś myślę o rzeczy, która już teraz jest raczej bardziej dla kolekcjonerów. No i żeby użyć tej rzeczy, jest potrzebny taki specjalny sprzęt. Więcej nie powiem, zaraz będziecie mogli zgadywać. 321-321-777. Ten numer wam się za moment przyda. Już sobie go zapiszcie.

0: 18.18 na zgarach. Hela Henderson i Rudimentale w głośnikach, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem bawimy się w zabawę o czym myśli Pychu. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie, co to jest. No i mamy dla was podpowiedzi. No dziś myślę właśnie o rzeczy. No jest to rzecz już teraz raczej tak dla kolekcjonerów. No i żeby tego użyć, potrzebny jest specjalny sprzęt. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Już widzę, że dzwonią. Możecie zadać pytanie, a możecie od razu strzelać. Siemano, jak masz na imię?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, o czym myśli Pychu? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Pytam, czy odtwarzana jest muzyka z tego?
0: No może być, no.
2: No to winyle.
0: No ale naprawdę, że tak szybko, że już, że od razu?
2: No od razu pomyślałam, jak tego usłyszałam.
0: Aga, masz jakieś winyle w domu?
2: Właśnie, że nie, ale za dzieciaka to nimi rzucałam.
0: Słuchaj, no ja winyla dla ciebie nie mam, ale mam torbę, skiet i pomadkę, taki zestaw od Meloradio.
2: Super.
0: Anima i Joji, to mam za to dla was wszystkich. Beautiful, już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: Radio For Me. To Sigala i Rita Ora w Melo Radio. Na ten numer między innymi pewnie będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. To już tego lata w Kołobrzegu. 6 cudownych scen, no i naprawdę niepowtarzalny nadmorski klimat. Jeszcze dziś będzie szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na właśnie Sunrise Festival, więc słuchajcie Melo uważnie, a co piątek od 21 odpalamy Sunrise On Air. Wtedy też warto być z nami, z Melo Radiem. A jeszcze wcześniej, no bo już za moment, zagram między innymi Cyrilla, będzie też topik z Becky G, to na pewno do 19 na Playkę Melo wleci.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Super weekend z znajomymi, Grillex i później Żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Melo Radio.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
0: O reklamie. Autopromocja.
14: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
15: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
16: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
14: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
16: A miałbyś takie piękne życie.
17: No dramat.
15: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
16: Maracin
14: i Daria.

Hi Fi Superstar, to od Fingers w Melo Radio, DJ Adamus i Mafia Mike, a Mafia Mike to jeden z DJ-ów, który pojawi się na naszym projekcie Płynę w Melo. Już w ten piątek robimy 30 Melo Radia z barki nad warszawską Wisłą, no a potem to już tylko odpalamy dobre Melo z DJ-ami. Wstęp za free, wbijajcie, jeżeli jesteście w Warszawie albo chcecie sobie zrobić weekend w stolicy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już teraz czas na gorącą nowość, no i jednocześnie propozycje do 30 Melo Radia. Kto wie, być może na barce to będzie premiera. Mikolas i nasz polski trip. It's too hard to be humble.

0: Mockingbird. Tiesto, a razem z Tiesto ci, którzy wystąpią na tegorocznym Tomorrowland, czyli Dimitri Vegas, Like Mike i Gabry Ponte, a wy też na Tomorrowlandzie możecie być. Wysyłamy was tam do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć tę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam napiszcie, opiszcie waszą ekipę, no i przede wszystkim wyślijcie zdjęcie albo filmik z kimś, z kim chcielibyście tam polecieć. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a już teraz powiem wam, co zagramy za moment.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten kawałek punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Meloradia, a w oczekiwaniu na 19:00 to właśnie wbijajcie na meloradio.pl, no i zgłaszajcie się po to, żeby pojechać na Tomorrowland. Warto.

0: Select. Reklama. Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28. Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
4: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach. W tej godzinie wydarzy się sporo, więc warto zostać z Meloradiem, no bo już muzycznie jest to sztos. Webauza i Magnetic, ten numer wam zagram. Będzie klasyczek Out of Touch od United Nations, a zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście po drugiej stronie.
3: Meloradio. Idę w melo.

Magnetic to Webauza w Melo. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: pachnie wakacjami. Duke Dumont i Ocean Drive. 19:19 na zegarach. Szybka kasa. No i to jest ten moment programu, który muszę wam przyznać bardzo lubię, bo to jest ta chwila, kiedy mogę wam rozdać kasę. 200 zł, po taką szybką kasę zgłaszaliście się na meloradio.pl. No i ja teraz klikam guzik, o właśnie kliknąłem, no i mam nadzieję, że połączę się zaraz z Laurą. Czekamy maksymalnie 5 sygnałów, Laura weszła na meloradio.pl, no i ma fajny plan na to, jak hajs wydać. 2 sygnały już za nami, Laura, to jest ten moment, żebyś ten telefon odebrała. Bo długo czekać nie mogę. 3 sygnał już za nami. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo tutaj. Laura, nie rób mi tego. Ej, dziewczyno. Halo. A, i niestety, 5 sygnał minął, a to oznacza, że musimy lecieć dalej. Jeżeli chodzi o szybką kasę od Meloradia, no to wybieram numer 2, czyli w tym momencie dzwonimy do Konrada, który mam nadzieję, że tym razem ten telefon odbierze, no i że tu będą mniejsze problemy. Już właśnie w tym momencie wybieram numer i mam nadzieję, że Konrad da radę odebrać. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo, tak właśnie działa szybka kasa od Meloradia. Numer jest już wybrany, więc mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał i że Konrad ten telefon odbierze. No halo, sygnał, o! Sygnał jest, więc miejmy nadzieję, że Konrad też jest po drugiej stronie.
1: Halo, halo?
0: Halo, siemano, cześć, tu Pychu, Meloradio. Słuchaj stary, opowiadaj szybko, na co byś 200 zł chciał przeznaczyć od Melo.
1: Na odsprężowanie się na ściance spinaczkowej z dziewczyną.
0: Okej, okay, czyli to jest taka wasza forma relaksu?
1: Tak, tak.
0: Ale to bardziej, wiesz, jesteście razem, czy ty ćwiczysz, a ona podziwia?
1: Nie, to właśnie bardziej ona ćwiczy.
0: Znaczy, a, ty podziwiasz, ćwiczy, dobra!
1: Dokładnie.
0: Stary, no to żebyś miał takie piękne widoki, to ja ci w tym momencie 200 zł daję, taką szybką kasę od Meloradia, pędź już do bankomatu.
1: Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Szybka kasa od Meloradia.

0: Better Times. To Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 29 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego nie warto zachodzić za skórę bobrom. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
2: i Daria.
1: Rano obudzi największego śpiącego. Piocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
5: Co tam?
6: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
6: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być Twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

Szybkie przypomnienie części ciała po angielsku: Head, Shoulders, Knees and Toes, to Offenbach w Mela. Nie warto walczyć się z bobrami, no bo one wrócą ze zdwojoną siłą. No jak czytam, przekonali się o tym w Obornikach obok Poznania. No komuś nie spodobała się tama, jaką zbudowały sobie bobry, no i postanowił ją zniszczyć. No myślał, że w ten sposób przegoni te zwierzaki. A te się wkurzyły, no i zamiast jednej tamy zbudowały 7 nowych. No i tak sobie w sumie pomyślałem, że te bobry to trochę jak my. Na przykład kiedy prosimy o podwyżkę i za którymś razem liczymy, że szef w końcu się podda.

0: Pokaż mi, co buję cię ja.
1: Santa Cruz w Melo. Tak, gramy, za chwilę wybije 20 i będziemy grać dalej.
2: A już o 20 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Ten kawałek punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo Radio.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
3: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: O reklamie.

0: Eterii 5 FM. Idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie się wydarzy. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, a muzycznie też nieźle. Calvin Harris i Dua Lipa za moment wpadną. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: In. To Gips w Meloradiu. 13 minut po 20. To było coś dla fanów szybkich samochodów, a teraz mam coś dla fanów naprawdę mocnych imprez.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo będziemy od 31 lipca do 2 sierpnia na Kołobrzeskim pod Czelu. Tam odbędzie się Sunrise Festival. Impreza z naprawdę ogromnymi, ponad 20-letnimi tradycjami, na której w tym roku zagrają m.in. James Hype, Scooter, Meduza i wielu innych. A ja mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca na Sunrise Festival, żeby ją zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrajcie głosówkę. Chcę usłyszeć, do którego DJ-a chcielibyście wbić na scenę na seta, no i dlaczego akurat do tego. Czekam na wasze głosówki i odpowiedzi. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Marshmello i Ellie Goulding. Save My Love w Mela. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i mocno też będziemy podkręcać tempo razem z wami w Kołobrzegu, no bo oczywiście będziemy na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Kołobrzeg stanie się stolicą muzy elektronicznej. No i mamy dla was wlotki. No i zapytałem, do kogo, jeżeli byście mogli, to chcielibyście wbić na scenę na seta i dlaczego? No i dziękuję za wszystkie głosówki na WhatsAppie, ale Radek skradł moje serce.
2: Siema. Najbardziej chciałbym wbić do Skutera na imprezę, na scenę. Pytacie dlaczego? W tym roku jest 20 lat, jak Skuter miał koncert w Gdańsku. Mój tata zawsze się chwali, że na tym koncercie bawił się najlepiej ze wszystkich koncertów, na jakich się mógł w życiu pojawić. I chciałbym razem z nim wbić takie wspomnienie, by to było dla mojego ojca. Mi się wydaje, że całkiem spoko pomysł.
0: No, jak tata i syn rozwalą Kołobrzeg, to ja nie wiem, czy będzie co z tego zbierać. Radek, dzwoń do taty i mów, że jedziecie razem na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy jego dzień w tym momencie trafia w twoje ręce. A jak już będziecie na Sunrise Festival, to możecie też posłuchać tego gościa, bo on też tam zagra. James Hype i Serotonin, jego nowość. Gramy już teraz. To jest Meloradio.

Jack Jones i MNK w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pychu z tej strony, siemano. Mega się cieszę, że wy też jesteście. A kiedy byliście ostatnio na weselu? No i właśnie, tu pojawia się odwieczne pytanie, ile dać do koperty? Ile tam włożyć naszej młodej parze? No i zostały przeprowadzone badania. Jak czytam, wesele na 100 osób to koszt około 100 tysięcy złotych, matko boska. No i czy nowożeńcy tyle w kopertach dostają? No właśnie, różnie z tym bywa. No ale średnio to około 40% tego, ile wydajemy, tyle znajdziemy w kopertach. No właśnie, czyli jak wydamy 100 tysięcy, to dostaniemy w kopertach 40. No to jak tak ma wyglądać inwestycja w dalsze życie, to ja dziękuję. Yearbooks i Babylon, jego nowość już teraz w Meloradio.

0: prywatnie, to jedna z moich ulubionych nowości, jakie gramy na antenie Meloradia. Cascade i Meet Again, tak gramy jeszcze przed 21. No a skończył się mecz Hiszpania kontra Republika Zielonego Przylądka. I to kolejne ogromne zaskoczenie tego mundialu, 0-0. Ale kolejne spotkanie przed nami, między innymi za chwilę wystartuje mecz Belgia-Egipt, no a potem o północy Arabia Saudyjska-Urugwaj i u trzeciej w nocy kolejne spotkanie. No i teraz przyznać się, ile nocy już zawaliliście przez mundial. Choć tak to nie to samo, co jakby grały nasze orły, co nie?
1: A już o 21 zagramy.
0: Andy Dust i Harris, będzie Zokaria. Ten numer, którego znacie i kochacie, pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104 i 5 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
18: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
19: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
21: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie. i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska, oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
1: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
2: Proszę państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczenie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej Społecznej Agencji Najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można było zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
22: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Kołczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna Społeczna Agencja Najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam SAN potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie jest to kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna Agencja Najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić. Czyli mamy dużą, dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, jak na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i Społeczna Agencja Najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
21: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytania, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u.
3: Tak, my ustawa już to przewiduje.
22: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
3: Tak, żeby od stycznia.
22: Tak, żeby od stycznia ruszyło. Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
3: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
22: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza lokal, własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak, czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
21: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka, no właśnie, nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reportażu. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
21: Pogoda ostatnio nie rozpieszcza, to jest fakt i myślę, że tutaj nie ma nad czym dyskutować. Większość z Was pewnie wybiega już myślami na piaszczyste plaże, czy gdzieś ogląda jeszcze oczami wyobraźni piękne górskie panoramy, ale zanim wyjedziemy wszyscy na wakacje i zapomnimy o naszym mieście, chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o zieleni miejskiej właśnie w naszym mieście Łodzi. Za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj poruszymy sobie dwa tematy związane właśnie z tym, jak ta zieleń wokół nas wygląda i dlaczego trzeba o niej właśnie teraz pogadać. Część z Was może wiedzieć, że został niedawno zarządzeniem Urzędu Miasta Łodzi przedłużony zakaz koszenia traw. I ma to związek nie tylko z okresem kwitnienia roślin i zwiększoną aktywnością owadów zapylających, ale również z faktem, że mamy obecnie suszę hydrologiczną i mimo, że ostatnie te dni były deszczowe i pewnie jak na czerwiec były nieprzyjemne, to jednak nasza zieleń i nasze otoczenie potrzebuje wyjątkowo dużo uwagi. Koszenie traw w Łodzi odbywa się teraz tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla utrzymania płynności ruchu czy utrzymania dobrej widoczności na drogach. Więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego te trawniki miejskie w waszej okolicy wyrosły tak wyjątkowo bardzo, to nie znaczy, że ktokolwiek o nich zapomniał. Jest to całkowicie celowe działanie, mające na celu nie tylko zachowanie bioróżnorodności, ale również zatrzymanie w glebie większej ilości wody, bo również temu sprzyja właśnie zakaz koszenia. To ze strony miasta. Ale chciałabym się podzielić też informacjami. Tutaj trochę słodko-gorzko się zrobi, no bo jakby wiadomo, susza hydrologiczna nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza, że naprawdę lato jeszcze nie zdążyło się rozpocząć, ale widać, że zarówno władze miasta, jak i Urząd Marszałkowski Województwa działają na rzecz tego, żeby tę sytuację zieleni poprawić w najbliższym czasie. Właśnie dlatego Urząd Marszałkowski przeznaczył 2 miliony złotych na inwestycje związane z różnego rodzaju formami konserwowania zieleni miejskiej. I na drodze konkursu z ponad 80 propozycji wybrało 21 projektów gminnych, powiatowych, które właśnie tę zieleń będą rozwijać. O szczegółach opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz wicemarszałek województwa łódzkiego, czyli Agnieszka Ryś.
5: Zielono w Łodzi.
6: W tym roku wyłoniliśmy 21 projektów, które będą realizowane na terenie naszego województwa. To są przede wszystkim projekty, które mają na celu zazielenienie naszego województwa. Powstaną nowe parki, skwery, ogrody deszczowe, budki dla owadów, ale również będą modernizowane i budowane zbiorniki retencyjne. To jest bardzo ważne i istotne, jeżeli patrzymy właśnie na zmiany klimatu, które mają miejsce również w naszym kraju i w naszym województwie. To jest dla nas duża radość, że poszczególni samorządowcy czują taką wewnętrzną odpowiedzialność również za to, aby dbać o swoje małe ojczyzny, tak aby one były właśnie zielone i przyjazne dla mieszkańców.
7: Tak, wiadomo, że dołożę co do tyle, że oczywiście zielona infrastruktura, stawiamy na zieloną infrastrukturę, zmiany klimatyczne są oczywiście nieodzowne, więc musimy przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Podobna kwota w zeszłym roku, mieliśmy 1,5 miliona, zwiększyliśmy na 2 miliony, w tym roku jest kwota 2 miliony przeznaczona. Natomiast potrzeb jest dużo więcej, bo wniosków wpłynęło prawie na 10 milionów złotych i widzimy, że idziemy w dobrym kierunku. Będziemy myśleć o tym, żeby zwiększyć tą alokację tych środków, ale najważniejsze, że będziemy dbali o przyrodę i żebyśmy w dobrych warunkach również przebywali. Więc samorządy, 21 samorządów uzyskało akceptację komisji konkursowej i cieszymy się bardzo.
21: A o tym, jak dokładnie zostaną zagospodarowane te środki, opowiedzą burmistrzowie dwóch miast, którym udało się dostać właśnie życzone dofinansowania.
23: Grzegorz Renaczek, burmistrz Głowna. Dotacja w wysokości 11 tysięcy złotych wraz z prawie 90 tysiącami złotych z budżetu miejskiego przeznaczona jest na rewitalizację parku przy dworku, który u nas nazywamy dworkiem Hrabiny Komorowskiej. Tam ma siedzibę Rada Miejska. Dworek jest urokliwie położony, a rewitalizacja będzie polegała przede wszystkim na tym, by doprowadzić do stworzenia dobrej ścieżki komunikacyjnej, takiej, która nie jest betonowa, to od razu na dzień dobry mówię. Następnie wycinanie posuszy, zrobienie nowych nasadzeń, zrewitalizowanie przede wszystkim obiegu wodnego, czyli Niecki, i stawów, które obok są. Powodujemy, że tamten rejon główna będzie takim trochę piękniejszym, mam nadzieję, ciekawszym i też przyjaznym dla ludzi, którzy będą mogli nie tylko tam się przejść, spacerować, zobaczyć, usiąść, ale też i na przykład w związku z tym, że obok jest i przedszkole, i szkoła, to będzie takie pewnie miejsce dobre dla dzieciaków.
8: Burmistrz miasta Przedmorza, Agata Wiśniewska-Pawelek.
9: Będzie zielono, będzie zagospodarowanie terenu przy szkole, przy przedszkolu i infrastrukturze sportowej. Chcemy zrobić piękną altanę w kształcie ślimaka, ścieżkę edukacyjną, tak żeby było miło, bezpiecznie, ale na pewno bardzo zielono. Uzyskaliśmy ponad 100 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. No i oczywiście troszeczkę wkładu własnego i będzie piękna inwestycja.
21: Oprócz Głowna i Przedborza, na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego załapały się takie gminy jak Inowłódz, Lutomiersk, czy miasta takie jak Zgierz, czy nasza Łódź. Także wypatrujcie zmian też i na swoich podwórkach. Także wypatrujcie zmian również na swoich podwórkach. I jest to naprawdę ważna sprawa, bo to już nie jest tylko kwestia estetyki, ale kwestia zachowania ekosystemu, w którym żyjemy, zachowania przyrody, bez której nie bylibyśmy w stanie żyć. Bo myślę, że warto przypomnieć tutaj w tym miejscu, że zmiany klimatu to nie tylko globalne ocieplenie i susze, ale też dużo bardzo nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych. To nie tylko kwestia tego, że klimat się ociepla, ale po prostu staje się bardziej nieprzewidywalny. I takie zjawiska jak gwałtowne burze, grady, czy też bardzo mroźne, chociaż krótkie zimy, to też jest kwestia zmiany klimatycznej. I właśnie ten program Urzędu Marszałkowskiego ma na celu zwalczanie jej najcięższych skutków. A skoro już jesteśmy przy tematach przyrody i natury i zieleni, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że przecież najbliższy weekend to naprawdę wspaniała okazja, żeby z tą zielenią i przyrodą się spotkać. W ten weekend będziemy obchodzić Noc Świętojańską, czy też Noc Kupałę, no i z tego powodu będzie ją można świętować w Łodzi w trzech różnych miejscach. I już Wam wszystko po kolei wyjaśniam. Będzie można świętować ją w Ogrodzie Botanicznym, gdzie zostanie przedstawiony niezwykły spektakl. Nosi on tytuł Po drugiej stronie mgły, tam gdzie tańczą rusałki. No i będzie to autorskie widowisko muzyczne i taneczne, inspirowane słowiańską obrzędowością nocy świętojańskiej. Także tutaj można się spodziewać odniesień do tajemnic, żywiołów i magii. No i to wszystko w wykonaniu Akademii Muzycznej oraz Zespołu Tańca Ludowego Harnam. Ogród Botaniczny, godzina 16, w poniedziałek 15 czerwca. To jest dopiero początek tych obchodów. Co dalej? Noc Świętojańska w Poleskim Ośrodku Sztuki i magiczne zaślubiny Słońca z Księżycem. To już 18 czerwca. W ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ulicy Krzemienieckiej po raz kolejny Zespół Tańca Ludowego Harnam. Tym razem już z zupełnie innym programem, ale nadal nawiązującym właśnie do Nocy Świętojańskiej. No i ostatnia opcja, czyli Noc Kupały na Stawach Stefańskiego. To już czysto weekendowe obchody, słowiańskie tradycje, sportowa rywalizacja, no i mnóstwo rodzinnych aktywności. Tutaj już organizatorem jest łódzki MOSiR i Fundacja Slawipole. I tutaj obchody zaczynają się w piątek 19 czerwca i potrwają aż do końca niedzieli. Także tak naprawdę, jeżeli ktoś ma potrzebę, to te słowiańskie tradycje można świętować przez caluteńki tydzień. Więcej na temat planów na te kilka dni świętowania opowiedzą Monika Tabowska, dyrektor do spraw programowych Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, Urszula Matejas, czyli zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, oraz Maria Kuśmierz-Skonieczna, czyli kierownik zespołu tańca ludowego Harnam, który aż na dwóch właśnie z tych przedstawionych przeze mnie propozycji będzie występował.
10: Będzie to przepiękny spektakl słowno-muzyczno-taneczny w opracowaniu choreograficznym Marii Kuśniewsko-Koniecznej z wykorzystaniem fragmentów powieści Stara Baśń Ignacego Krafewskiego. Będzie piękna gra świateł, kolorów, magiczna opowieść teatralizowana z tańcem, muzyką na wywo w wykonaniu kapeli towarzyszącej zespołowi Harnam i naprawdę niezapomniane wrażenie przeżycia takiej magicznej nocy w tym ogrodzie. Bilety do zakupu na to wydarzenie są na stronie, zarówno na stronie internetowej msk.lots.pl. W dniu wydarzenia można te bilety kupić również na miejscu. 18 czerwca o godzinie 20.30 zaczynamy. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
11: Dzień dobry, tegoroczna Noc Kupały na Stawach Stefańskiego potrwa aż 3 dni. W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszamy już 19 czerwca w piątek. Organizujemy mini olimpiadę dla dzieci, która jest dedykowana dla uczniów szkół podstawowych. Zostanie olimpiada jest podzielona na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria skierowana dla klas 1-4, druga kategoria klasy 5-8. Przygotowaliśmy konkurencje sportowo-rekreacyjne inspirowane kulturą naszych przodków i atmosferą Nocy Kupały. Zawody będą odbywały się, mają integrować młodzież, a także przybliżyć kulturę. W sobotę, w niedzielę zapraszamy już od godziny 11 na Stawę Stefańskiego na piknik słowiański. W tradycji magii, rzemiosła będą przygotowane różne warsztaty, rękodzieła, plecienie wianków, puszczanie wianków na wodę, świętowanie przy wspólnym ognisku. O 21.30 w sobotę będzie pokaz Fire Show, na który serdecznie zapraszamy. Sądzę, że całe rodziny, każdy zna, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe znajdą coś dla siebie i wszystkie atrakcje na wydarzeniu na Stawach Stefańskiego są bezpłatne.
12: Tak, my intensywnie przygotowujemy się do obu spektakli słowiańskich, szczególnie do nowego spektaklu, który dopiero zaczyna się w tym roku, czyli tego 20 czerwca, który odbędzie się tutaj w Ogrodzie Botanicznym. Jest to spektakl ze scenariuszem pani Magdaleny Walburgi Deptuły i w tym spektaklu będziemy mogli zobaczyć aż 30 tancerzy grupy reprezentacyjnej naszego zespołu. Występ również uświetnią wokaliści z Akademii Muzycznej w Łodzi swoim pięknym wokalem. No i co? Będziemy mogli zobaczyć specjalnie przygotowane choreografie słowiańskie, ale również będą wplecione choreografie Jadwigi Hryniewieckiej, czyli założycielki naszego zespołu. Także oprócz specjalnych choreografii będzie można też zobaczyć nasze choreografie, które są w stałym repertuarze. Także zapraszamy. Oba widowiska słowiańskie będą zupełnie inne, myślę, że wyjątkowe, dlatego zapraszam na oba. Skupiamy się głównie na Nocy Kupały, czyli takim dawnym święcie słowiańskim, w którym kultywowało się siłę wody, ognia i w tym będziemy nawiązywać w naszych choreografiach.
13: Gościnie, które właśnie się wypowiadały, nie wspomniały jednak o najważniejszej rzeczy w Nocy Kupały, czyli o puszczaniu wianków. I zarówno te wianki będzie można zrobić i później puścić je na wodę w sobotę o godzinie 19 na Stawach Stefańskiego. Warto również zwrócić uwagę na propozycję w Ogrodzie Botanicznym odbywającym się, bo będzie to jedna z całych aż dwóch okazji w to lato, żeby spędzić noc w Ogrodzie Botanicznym. Drugą będzie oglądanie spadających gwiazd, ale to dopiero sierpień, więc jeżeli ktoś chciałby ten nasz łódzki ogród botaniczny zobaczyć nocną porą, to Noc Kupały jest świetną do tego okazją. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami. Zza mikrofonu Weronika Kobus, Magazyn Reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
24: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
25: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
26: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
25: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
24: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: Mam nadzieję, że wybaczycie mi moją ekscytację, ale dzisiejsza audycja będzie naprawdę wyjątkowa. A co ze sprawą spektaklu Teatru Szwalnia, który jest takim cichym fenomenem. Być może niektórzy z Was w ogóle o nim nie słyszeli, natomiast bilety już są praktycznie wyprzedane.
21: No, przynajmniej na ten pokaz premierowy, a to za sprawą tego, że Teatr Szwalnia już od paru ładnych lat rozwija swoją współpracę ze społecznością łódzkich osób głuchych i tym razem przychodzą ze spektaklem, który jest nie tylko tłumaczony na język migowy, nie tylko tłumaczony w sposób, który łatwo jest zrozumieć osobom używającym polskiego języka migowego na co dzień, ale po prostu jest współtworzony przez osoby głuche i na pewno po raz pierwszy w historii teatru, ale myślę, że po raz pierwszy w historii naprawdę na zdecydowanie większą skalę jest to spektakl, w którym wiodącym językiem jest właśnie polski język migowy. No i zanim powiecie mi, że nie mogę zaprosić osoby głuchej do radia i nie mogę zrobić z nią radiowego wywiadu, no to zapnijcie pasy, bo właśnie to zrobiłam. Zapraszam na rozmowę z reprezentacją Teatru Szwalnia o spektaklu On Off, który będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale na szczęście wróci do nas też w innych terminach, o czym zaraz opowiedzą moi goście. Zaprosiłam reżyserkę spektaklu On Off, czyli Ewę Łukasiewicz, a także dwie osoby aktorskie, które występują w tym spektaklu. Jest to pani Joanna Jędraszczyk, która na co dzień jest tłumaczką symultaniczną z polskiego języka migowego oraz jeden z aktorów i właśnie osoba głucha, czyli Damian Deredas, który właśnie z pomocą tłumaczki języka migowego pani Joanny opowie o tym, jak przygotowywał się do spektaklu i o tym, czego po tym spektaklu możemy się spodziewać.
14: To się dzieje w Łodzi.
15: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On Off.
16: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
21: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
15: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku, lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już powiedzmy no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasidczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w On Off, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra. spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
21: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
16: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze. Zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, właściwie bardziej znajomy moich rodziców, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
21: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
16: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
21: Powiem ci, że jako osoba, która trochę pracowała z osobami z niepełnosprawnością, mam wrażenie, że często wrzuca im się, no tak nie chcę powiedzieć, że na siłę, ale gdzieś tak jakby bardzo mocno zachęca się osoby z niepełnosprawnością do tego, żeby podejmowały aktywności jakieś pozaszkolne, inne niż swoja codzienność. Czy nie wziąłeś, czy nie pomyślałeś, że to taki przejaw takiego wypychania cię na siłę w jakieś miejsce, gdzie nie do końca chciałbyś być?
16: Nie czułem tego. Bardzo chętnie chciałem tego spróbować, poznać nowe doświadczenia i troszkę się otworzyć. Dzięki temu naprawdę mogę się teraz otworzyć. Wcześniej czułem się taki troszkę zamknięty w środowisku, a teraz no, dużo ludzi nowych poznałem, dużo ciekawych rzeczy związanych z teatrem.
21: Mhm. Kiedy zaczęliście próby do on-off i jak powstał w ogóle projekt tego wydarzenia?
15: Projekt i prace nad spektaklem poprzedziły cykl warsztatów, które prowadziliśmy w zeszłym roku. Prowadziła je głównie Aneta Reiner, specjalistka z pantomimy. Głównie zajmowaliśmy się uruchomieniem ciała, pracą w przestrzeni, świadomością ciała w przestrzeni. I już wtedy z ćwiczeń, które wykonywaliśmy, pojawiały nam się takie małe zajawki, że się tak wyrażę, i małe jakieś cienie tego, co mogliśmy wykorzystać w spektaklu. Natomiast to był tylko warsztat, nie rozwijaliśmy tych pomysłów, ale one wróciły do nas, kiedy w połowie stycznia ruszyliśmy nad pracą, nad spektaklem konkretnie, nad budowaniem scenariusza przede wszystkim, tak? A tworzyliśmy go wspólnie. Bardzo dużą pracę wykonał Damian, świetnie się uruchomił i nie tylko tak jak mówi, aktorsko, fizycznie czy tak mentalnie, bo tak go odbieram, tę jego wypowiedź, no ale też no, twórczo. Naprawdę jest bardzo twórczym chłopakiem młodym. Zrobił też plakat, zaprojektował plakat, wykonał grafikę, więc generalnie studiuje grafikę, więc ma te umiejętności, ale byłam zaskoczona jego umiejętnością pisania. Mhm. Oczywiście tam może niektóre rzeczy, jak dostaliśmy, to było tego bardzo dużo, mówię, wow, ja utonę po prostu w tym, on tyle wyprodukował, ale sukcesywnie zaczęliśmy to porządkować i dwie sceny znalazły się w spektaklu, więc no, równa była ta współpraca. Ja tak czułam, że każdy coś wnosił. Asia z kolei wyniosła swoje doświadczenia z rzeczywistości osób głuchych, czyli relacjami z urzędem na przykład, kiedy musisz iść do urzędu i coś załatwić, kiedy musisz iść do lekarza i coś załatwić. Z kolei Aśka ma te doświadczenia, których ja nie miałam i świetne, znaczy świetne i takie trochę smutno-śmieszne są te rzeczy, ale staraliśmy się też właśnie taką trochę grubą krechą tę scenę zarysować, żeby no, nie był smutny, tylko śmieszny. No, po prostu tak, i tak jest, ale też bywa, że ta dostępność jest już naprawdę na dobrym poziomie i my bardzo dużo już robimy z myślą właśnie o włączaniu osób głuchych, więc to i tak jest super do przodu.
0: Powiedzcie mi proszę, ono w ten weekend już zostały ostatnie miejsca, także nie do końca możemy zaprosić, ale uda się ten spektakl pokazać też podczas festiwalu.
15: Tak, mam nadzieję, że się uda 23 września o godzinie 18 w Centrum Dialogu. No chyba, że okaże się, że na premierze dziewczyny stwierdzą, że nie bierzemy tego dalej. Ale na razie są takie plany, że mamy to powtórzyć.
0: Mhm. Czego można się spodziewać po takim spektaklu? Zanim na niego pójdziemy, co chcielibyście, żeby wiedział widz, który przyjdzie?
15: Przekażemy teraz pałeczkę. Niech się Damian trochę powysili i odpowie.
16: Ogólnie można powiedzieć, że to jest o sytuacji środowiska osób głuchych. Każdy opowie też swoją historię. Każda historia jest inna. I każda jest wzruszająca w jakimś sensie. No i oczywiście sytuacje z życia głuchych, problemy, tak jak Ewa mówiła, ale wszystko na wesoło. Na wesoło pokazujemy, jaka jest prawda.
0: Mhm. No to super, to w takim razie trzymam za Was ogromnie kciuki za Teatr Szwalnia i za Społeczność Osób Głuchych w Łodzi, które w końcu dostały odpowiednią reprezentację. Bardzo dziękuję za Waszą wizytę.
15: Dziękujemy.
16: Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: To się dzieje w Łodzi.
0: Moimi gośćmi w studiu była reprezentacja Teatru Szwalnia w osobach Ewy Łukasiewicz, czyli reżyserki spektaklu On Off, oraz dwoje aktorów, którzy właśnie w tym spektaklu wystąpią, Joanna Jędraszczyk oraz Damian Dereda, z którego odpowiedzi na moje pytania mogliście usłyszeć właśnie dzięki pomocy jego tłumaczki symultanicznej z polskiego języka migowego, czyli pani Joanny Jędraszczyk. W rozmowie zakulisowej dowiedziałam się, że osób głuchych w samej Łodzi szacuje się, że jest co najmniej kilka tysięcy, no i część z nich ma ze sobą takie historie jak Damian właśnie. Dużo takich osób urodziło się w mniejszych miejscowościach, no i były poniekąd zmuszone do wyjechania do większego ośrodka miejskiego, żeby znaleźć pracę, uczelnie dostosowane do ich potrzeb. Damian powiedział, że w mieście, z którego pochodzi, nie byłoby to możliwe, żeby znaleźć nie dość, że studia, które są dostosowane dla potrzeb osoby głuchej, a Damian studiuje grafikę, no to tym bardziej nie miałby tam szans znaleźć sobie właśnie takiego hobby jak teatr. I myślę, że warto to podkreślić, że spektakl On Off, który opowiada o codzienności osób głuchych w naszym kraju, jest realizowany w polskim języku migowym, ale jest dostępny i dostosowany również dla osób posługujących się po prostu językiem polskim, więc nie jest to żadne tajne spotkanie społeczności głuchych, tylko spektakl, na który może przyjść każdy i po prostu w taki naprawdę fajny, miły, rozrywkowy sposób poszerzyć swoją perspektywę na świat i przy okazji, dobrze się bawiąc, zrozumieć, jak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy żyją między nami, a często kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z trudności, jakie spotykają je na co dzień. Spektakl On Off w Teatrze Szwalnia będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale powróci też we wrześniu, o czym będę Wam przypominać. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolicy to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli, 18-21 czerwca, wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia, ale dwa dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem, przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze,
21: alternatywnej i to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych. Moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej.

0: kolegami, ze starszymi kolegami, zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Ludzka Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną, i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywy. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. Tak staramy się rzeczywiście w Duńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
1: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej z Duńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Duńskiej Woli?
0: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu we mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych pięciu lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała dwa dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również jest dwudniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany. No niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję z Duńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krisztakora, czyli zespół Shelter. No następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie dwie ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. o Dark Wave, czyli zagra ponownie z Duńskiej Woli po dwóch latach Clan of Zymox, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex-Mein Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże dwa lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Sound Edit w Łodzi. W tym roku tylko dwa koncerty w Polsce, jeden z Duńskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki hardkorowo-punkowo-metalowe. I tutaj będziemy też gościć i młode zespoły, takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dora, Sixte Forward, Ozul, Grace, polsko-angielski Bolkik oraz no, gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No, następnie sobota i niedziela to są już koncerty na Stadionie Miejskim, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
1: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane. To ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć.

0: ogarnąć i wyselekcjonować.
1: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej Zduńskiej Woli to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały i tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element, bo w tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Kapo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Man, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No, zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertu 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim post-punku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zduńskiej Woli Kontrolową, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej prasy. No moim zdaniem temat bardzo też ważny. Porozmawiamy z Tomkiem Barszem, który odpowiada za bardzo dynamicznie się rozwijający festiwal Summer Dying Loud w pobliskim Aleksandrowie, o tym, jaką rolę mają małe i średnie miasta właśnie w promocji kultury niezależnej i muzyki alternatywnej. Także szereg tych też spotkań ważnych, na które przychodzi bardzo też wiele osób, sporo też młodzieży, która też może w ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90., bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące, dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesującego.
0: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
1: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce. To naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola, Zduńska Wola średnie miasto, jest pełno 40-tysięczne, ono właśnie ma istotną rolę w odegraniu właśnie po to, żeby i również te elementy pokazywać, zwłaszcza no jak się ma też i odpowiednią też historię, bo z miasta wyrosło też sporo bardzo ciekawych zespołów i będziemy na przykład też w tym roku przypominać twórczość zespołu Kontrola W, a także kosmetyczku Mrs. Pinky, bo już w ubiegłym roku udało nam się porozumieć z Mary z Polski, no, która w specjalnie dedykowanym projekcie będzie grać właśnie utwory Kontroli W i kosmetyki Mrs. Pinky. Premiera będzie 20 czerwca w Zduńskiej Woli. Kolejny z tym projektem koncert będzie na na festiwalu w Jarocinie. Także w ten sposób również staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
0: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane i jak się na nie dostać?
1: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18, 19 czerwiec, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne, wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembik i Klan Oxymos oraz Ania Hyude. W piątek zagra zespół Lockdown, Stickfest Forward, zespół Dola, zespół The Volkik, August Grace oraz Nowy Jorczycy z Madball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Mrs. Pinky. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
0: Super, dzięki bardzo.
1: Bardzo proszę.
0: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
2: Po reklamie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie...

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena. O reklamie.
0: Melo Radio Łódź na 104,5 FM.

0: Melo. Melo Radio Łódź.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.